0: Ostatnia reklama.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
4: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
6: Około 14 stopni na termometrach w Kaliszu, Ostrowie i regionie, a będzie więcej. Synoptycy prognozują dziś do 26. W ciągu dnia możemy też liczyć na sporo chwil ze słońcem. W Kaliszu remonty trwają na Suli Sławickiej.
4: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. 2 osób nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
8: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym.
7: A podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów do Koloseum. Kroki te wymierzone są przede wszystkim w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie, a nowe zasady obowiązują od dzisiaj. Kolejka przed stadionem Legii robi się coraz większa. Maturzyści ze szkoły w chmurze już przybywają na maturę z języka polskiego. Mają czas do 7:30, żeby wejść do przygotowanych miejsc, gdzie będą pisać egzamin dojrzałości. A jak emocje przed egzaminem?
9: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
10: Ja w ogóle 100 km stąd przyjechałem, to
11: kawał drogi.
10: Musiałem o 3:00 wstać.
11: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
12: Szczerze w ogóle. Może się uda zdać.
7: A w tym roku Chmura ma 3 miasta, w których zbiera maturzystów. To Warszawa, Poznań i Kutno. Razem to ponad 8 tysięcy osób.
13: Czyli chcecie mi powiedzieć, że maturzyści z Poznania piszą tak maturę na stadionie Legii Warszawa.
14: SK Ostrów Kalisz News.
6: Marta Rajewska. Nie będzie konsultacji społecznych w sprawie nocnej prohibicji w centrum Kalisza. Z taką propozycją wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, ale podczas ostatniej sesji większość radnych nie zgodziła się na przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców.

0: chcą pomóc osobom, które żyją w ciężkich warunkach w Pakistanie, Fundacja Hops z Kalisza prowadzi zbiórkę odzieży.
1: Zostaliśmy poproszeni, żeby wysłać im szczególnie buty, odzież, kurtki. Tam też bywa zimno.
0: Mówi Roman Żarnecki. Zbiórka prowadzona jest do 15 maja.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W radiu
4: Tatuś wrócił, Jankes z nami znowu.
5: Dzień dobry, jesteśmy w komplecie, ale fajnie, ale przyjemnie, ale super, że już po majówce.
6: Powiedział ojciec dwójki małych dzieci, który odpoczywa w pracy.
4: Zbieramy pozytywy. Co jest u was takiego pozytywnego, pomajówkowego?
7: Siemanko, SK. Z największych pozytywów to jest chyba powrót do pracy, bo gdy rano pojawiłem się w biurze, szefowa się pyta, czemu ty masz takie czerwone oczy? Ja mówię, szefowo, przez dni, 3 dni płakałem, że nie mam je w pracy. Pozdrawiam.
6: To co, po kropelce i do domu.

0: Biegniemy w stronę słońca, dokładnie tak. 8 minut po 7 to jest SK o poranku, dzień dobry.
1: Sporo osób a propos tego utworu wgryzało się, prawda, w różne historie grillowe.
0: No. Medium rare.
2: Ale Janki, ty byłeś całkiem niedawno w szpitalu.
1: Byłem.
0: Lubisz sobie pojeździć
2: po szpitalach. Miałeś czyszczenie, profesjonalne czyszczenie uszu.
1: Chciałbym wyznać miłość, tak, Światowe Centrum Słuchu pod Warszawą, to jest coś cudownego. No, no, no,
0: czekaj,
1: i co tam?
0: Miłość,
1: bo słyszę, słucham, no i co tam?
0: Jakiejś pani pielęgniarce?
1: Oj, wszystkim.
2: Ale to jest w ogóle przeurocze, bo właśnie w tym momencie stracił możliwość mówienia do swojej żony, że nie słyszał czegoś, co ona chciała mi. Jak to twoje dwie piwnice?
1: No proszę.
2: No właśnie. A mówię o tym wszystkim, dlatego że okazuje się, że sztuczna inteligencja może być skuteczniejsza od lekarzy na SOR-ach w niektórych zadaniach.
1: Ale tylko w niektórych prawdopodobnie.
0: No, okazuje się, że lepiej analizuje rozproszone dane i wyciąga wnioski z niepełnych informacji. O, tak to profesjonalnie się nazywa.
1: Ale tak sobie pomyślałem, ciekaw jestem, jak sztuczna inteligencja poradziłaby sobie z cewnikowaniem.
0: O nie!
2: Ale poczekaj, to by jeszcze drugie ucho zostało do ogarnięcia, więc może niedługo sprawdzisz, przyjdziesz i nam powiesz.
0: Halo, sztuczna inteligencjo.
1: Proszę?
3: Wy w radiu jesteście tak chorzy na głowę, że wam nic nie pomoże.
1: Muzyka, dziękujemy.

0: zmienić.
1: Karol Krawczyk i Nawrocki.
2: Powiem ci tak, za pana Karola Krawczyka masz absolutnie plusy.
3: No dobra, lecimy dalej.
4: Trzecie.
3: Słuchaj, było tam czterech żołnierzy i jeden sprytny pies. O jakim serialu mowa?
1: Dla mnie to jest Ludzie 102. No.
2: Tylko tak ten serial się nie nazywał.
5: Ludzie się nie dostał.
6: Potarga.
3: Kojarzysz serial z jakiej cztery pancerni i pies? Czy Rudy 102? No dobrze. I coraz lepsze połączenie oczywiście, bo został głośno mówiący. Dziękujemy. Oczywiście bezpiecznej drogi życzymy. Wszystkiego fajnego dla was i lecimy dalej.
4: Halo, dzień dobry.
2: Odbieramy następne telefony. Halo.
4: Kto wskoczy na pytanie numer 4? Dzień dobry. Halo, halo, tu Londyn. Ona coś tam od Blondyn.
2: Bardzo prosimy, telefon przy uchu.
7: Dzień dobry.
2: Ale nie słyszymy cię, słuchaj.
4: Miłośnicy po głosu razem z nami.
2: No. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Halo.
7: Halo, witam.
2: O, no,
4: cud. Czwarte.
2: Wymień trzy rzeczy, które można włożyć do buzi podczas majówkowego grillowania.
4: Na Kamilę trafiło to pytanie.
2: Szok.
7: Karkóweczka, kiełbaska, kaszanka.
2: A gdzie warzywa do tego? No, ale dobrze powiedziałeś.
3: A kaszanka też fajna.
4: Tu uwaga, lecimy dalej. Skup się teraz. Co znaczy angielskie I don't know?
7: Nie wiem.
4: I uwaga. Nie wiem, zaliczyć, nie zaliczyć.
2: Zaliczaj,
3: Po znajomości.
4: Szóste.
3: Posłuchaj tego gwizdu i powiedz, co dzisiaj startuje. Uważaj.
4: Już za chwilę.
7: Matura.
4: No.
2: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich maturzystów, ale przede wszystkim za ich rodziców. Przeżyjcie to.
4: Siódme. I ostatnie, najważniejsze, majówkowe pytanie.
2: Trafiło na Wiktora.
3: Kto wymyślił to pytanie?
2: Jak to się Wiktor wymyślił?
3: Wiktor wymyślił to pytanie. Ja się pod tym nie podkarkowuję.
4: Uwaga, karkówka jest ze świni, skóry czy z krowy?
7: No oczywiście ze świnki.
2: Aczkolwiek dobra odpowiedź byłaby również z grilla.
3: Karkówka jest z grilla.
2: Słuchaj, gratulujemy ci mocno. Nasza torba, butelka i jeszcze dodatkowe od nas eskowe gadżety lecą do ciebie.
4: A i czas antenowy jeszcze wygrałeś. Cała Polska cię słucha. Co chcesz powiedzieć?
7: No, pozdrawiam wszystkich, którzy nie cieszą się z tego, że się skończyła. Skończył się weekend i nasze narodowe grillowanie.
3: Dziękujemy pięknie, zapraszamy ponownie.
4: Ale musisz mniej radości, więcej smutku, Jankę.
3: Smutno, życzymy wszystkiego smutnego, tak.

0: poranna zabawa, 25 minut po siódmej.
1: 2 miliony, to dużo czy mało?
2: No dużo!
1: A 2 miliony ludzików na jednym koncercie?
0: Jeszcze więcej.
3: 2 miliony ludzi?
1: Za momencik o tym wniosek będzie, o tym, że Shakira zebrała wczoraj 2 miliony ludzi na jednym koncercie.
2: A no wczoraj tyle osób było na plaży, też w Sopocie widziałem.
0: Jakby Zenek zrobił, też by tyle przyszło.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy. No.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Twój trawnik może wyglądać lepiej. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiewka i regeneracja. Wejdź na zdrowytrawnik.com i zadzwoń.
11: To będzie ostatnia reklama. Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
16: Zbliża się godzina 8, to oznacza większy ruch na ulicach obu miast. W Kaliszu uważajcie m.in. na Sukienniczej, Stańczukowskiego oraz na Podmiejskiej, a w Ostrowie m.in. na Krotoszyńskiej, Kaliskiej, a także na Rondzie Bankowym.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: Minęła 7.30, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Rusza operacja Projekt Wolność w Cieśninie Ormus. Siły amerykańskie mają pomagać w bezpiecznym przepływie statków handlowych. Iran ostrzega i mówi o naruszeniu rozejmu przy ingerencji USA. 4 osoby ranne, jedna walczy o życie. To efekt strzelaniny w południowym Londynie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później znaleziono rannego 33-latka z ranami kłutymi.

4 osoby ranne, jedna walczy o życie. To efekt strzelaniny w południowym Londynie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później znaleziono rannego 33-latka z ranami kłutymi.

0: Pozdrawiam wszystkich fanów czarnego sportu. Ach, pozdrawiam oczywiście z Wiktorkiem.
1: Tak jest, Kacperek Woryna wygrał Grand Prix 60 lat po tym, jak jego dziadek wygrał Mistrzostwo Świata. Brawo!
2: Wiecie, że ja muszę ostatnich 2,5 godziny praktycznie cały czas tego słuchać?
0: No ale masz dzień w gazetach, zobacz, wszędzie jesteśmy,
2: no
0: wszędzie.
2: Super.
0: Co o tym mówią?
2: Tam jest nawet Woryna pędził jak maszyna. Tak, lubię te takie nieskomplikowane tytuły.
1: Słuchajcie, wróćmy do tego, co w radio jest najważniejsze, czyli do muzyki.
2: Która, jak się okazuje, też zaczyna być coraz mniej skomplikowana.
1: Upraszcza się. Nie wiadomo, czy to źle, czy dobrze.
0: To ciekawa historia, rzeczywiście.
1: Naukowcy mówią, że, uwaga, utwory są coraz mniej złożone.
2: I coraz bardziej przewidywalne.
1: O, tak. No, skoro tak, to proszę bardzo.
0: Co teraz zagramy? Co będzie teraz? Uwaga, Kama, taki... do Kamy.
1: To? Jesteś taka mocna, to proszę. No, no. Co za chwilę zagra
0: proszę
1: Radio SK?
0: No, proszę.
2: Nie wiem, zaskocz mnie.
1: Reklamę.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
4: Agrifirm, producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
5: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
6: To będzie ostatnia reklama. Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
7: I po reklamie.

0: cały czas, niezmiennie, jak leci ten kawałek, to ja uwielbiam ją.
1: No właściwie go.
0: Ona tu jest. No właśnie, Nosel przed nami.
1: Nosel przed nami i jak Nosel dzwoni, to wiadomo, że na pewno coś nie wyjdzie.
0: No są problemy z samochodami tym razem.
1: Oj, oj.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Moje uszanowanie, ja telefonuję z salonu samochodowego. Proszę pani, mam

0: Dolina Noteci.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Moje uszanowanie, ja telefonuję z salonu samochodowego. Proszę pani, mam...

0: Wbrew temu, co słyszycie właśnie na antenie, za chwilę matura nie z francuskiego, a z Polaka.
1: Ale z francuskiego też będzie. Na Francuzów przyjdzie kolej.
2: No tak właśnie, jest. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich maturzystów, tych, którzy dzisiaj podchodzą do języka chwilę, polskiego. Prawda? Za momencik będzie o tym też u nas w newsach. Ale ja przede wszystkim najmocniej ściskam naprawdę rodziców, bo gdyby nie rodzice, to by dzieciaki tak nie doszły do tego miejsca.
0: Gdyby nie rodzice, to by nie było dzieci, tak.
2: Rafał Adamczak jedzie samochodem razem ze swoją córą, więc ich jeszcze mocniej ściskamy. Dacie radę, dziewczyny i chłopaki.
1: Tak, ja zdałem to i wy zdacie. Tak.
0: Słuchajcie, jakby tak się stało, że traficie na wesele, to uwaga, łapcie streszczenie.
3: Wesele to dramat. Zarówno dramat, jak i dramat. Pamiętam, że czytając Wesele musiałem się wracać kilka razy do początku, bo nie pamiętałem, kto kim jest. Jak nie wiesz, kto kim jest, to czytanie książki wydaje się trochę bezcelowe.
0: No i wszystko jasne. Radio
4: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Wpary do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2000.

0: 399 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Uwaga kierowcy, możliwe utrudnienia w miejscowości Beznatka na trasie Kalisz-Turek. Doszło tam do zderzenia jednośladu z samochodem osobowym. Na miejscu działają służby, a jeśli chodzi o pogodę, to od rana na termometrach około 15 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Przez całą noc z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek strażaków. Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutów w Gliwicach. Ogień objął 9000 m2. Sytuacja jest już opanowana, mówi kapitan Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach.
9: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
8: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
11: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
12: Szczerze w ogóle?
10: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
13: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
14: Na pewno nie chcę dziadów.
15: Coś mi tak szewcy po głowie chodzą.
10: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
8: To okazja, by zabezpieczyć i zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Zbliża się maksimum roju meteorów. Szczyt aktywności przypada w środę. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 50 meteorów na godzinę.
16: SK Ostrów Kalisz News.
7: Marta Rajewska. BMW uderzyło w pociąg. Ranna została.

0: padające gwiazdy zbliża się maksimum roju meteorów. Szczyt aktywności przypada w środę. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 50 meteorów na godzinę.
1: SK Ostrów Kalisz News.
2: Marta Rajewska. BMW uderzyło w pociąg. Ranna została.

0: Nikt z 1300 pasażerów pociągu nie ucierpiał. Matura czas start. W Kaliszu do egzaminu dojrzałości przystępuje ponad 1740 absolwentów. Na początek język polski, potem matematyka i język obcy.
1: Najpopularniejszy przedmiot w rozszerzeniu to bardzo często jest to właśnie język angielski, ale często też jest wybierana geografia.
0: Mówi nam Ewelina Dudek z Urzędu Miasta Kalisza. Matury potrwają do 22 maja.
2: Dzień dobry, powtórzę to, jesteśmy w komplecie!
3: No i to jest zdecydowanie wielki pozytyw. A jeżeli my od samego rana szukamy jakichś pozytywów, to wy zostawiacie nam informacje na eskowym Messengerze.
4: Hej, szukacie pozytywów? Ja mam dzisiaj imieniny i poniedziałek. I kocham swoją pracę i cieszę się, że do niej idę. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza z Warszawy.
2: To była taka oficjalna walka o podwyżkę, że szef słucha?
5: I tak nie dostanie.

0: Rzeczywiście. Butelka z wodą, no i taki spryskiwacz, albo po prostu mieć się trochę tej butelki w tej wodzie, aby polać to, co zostało polane.
1: A, czyli jak mój pies obsika twój samochód, to ja go muszę umyć swoją własną ściereczką.
0: Trochę tak, albo gdzieś tam siuchnie sobie, czy to okay. na trawnik, no czy na jakąś ścianę najczęściej, czy na jakiś beton.
2: Ale przepraszam, kto to będzie kontrolował?
1: No chyba nie psy. Jasne.

0: To miasto pachnie jak pieniądze.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Jak co poniedziałek zajmujemy się waszym portfelem. Po majówce domyślam się, że dziury trochę większe niż po standardowym weekendzie.
3: Słuchajcie, ja w Sopocie poszedłem z trójką dzieci, bo jeszcze znajomego, na dmuchańce. Na godzinę zaszaleliśmy.
4: 1500 zł.
3: Prawie 200 zł. Polecam. Naprawdę.
2: Super, super. No, a wystarczyło wsiąść na rower i za darmo zrobić sobie przejażdżkę.
3: A dojechaliśmy rowerem, no bo było taniej.
2: Z nami jest Karolina. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Słuchaj, już się boimy o nasze portfele. Ile my i za co i dlaczego będziemy musieli tobie zapłacić? No i pytanie, czy na pewno tobie, no.
5: Nie, to stawiam, że te dmuchańce wyszły dłużej niż, ta moja rzecz, o której teraz myślimy.
4: To na co jest zapotrzebowanie?
5: Nie jest to nic skomplikowanego. Robi się sezon, ludzie wychodzą na rowery. A że nasze, czy tam jej młodsza córka jeszcze nie jest aż taka obeznana w rowerach, no to siedzi z tyłu, ale jednak kask jest potrzebny, bezpieczeństwo. Absolutnie. To podstawa.
3: Oj tak.
2: Ja przypominam, że w Polsce do 10 roku życia wszystkie dzieciaki muszą jeździć w kaskach, a od 3 czerwca tego roku do 16 roku życia na rowerach, hulajnogach i wszystkich innych jednośladach będą musiały wszystkie dzieciaki brać udział. Też z kaskami na głowach.
5: Dokładnie tak.
3: Super, bardzo dobrze. Ja chodzę w kasku, wie, to znaczy mnie już.
2: Janka schodzi codziennie w kasku. No. Nawet jak do radia przychodzi, to ma kask na głowie.
4: Kask z daszkiem.
5: Dokładnie. Jak dobrze. Są ciężkie powroty, to kask się przyda, tak.
3: O co to, jakie sugerowanie? Co to? No dobra, okej. Okay. Teraz też siedzę w kasku. Ile na ten kask? Kasy.
5: 186,15.
4: Jaka dokładna suma.
3: Ja się 15 dorzucam.
2: Nie ma problemu, my naprawdę bardzo chętnie wspieramy wasze bezpieczeństwo. W związku z tym, Karolina, płacimy za kask rowerowy.
5: Super, bardzo się cieszę.
2: I obiecaj, że przynajmniej 2 razy w tygodniu będziecie z dzieciakami na rowery jeździć.
5: Jak najbardziej. Wyciągamy męża i w czwórkę będziemy jeździć.
2: Fajnie, fajnie, fajnie. Taki super. Wspólny, rodzinny czas.
3: Żużlowcy też jeżdżą w kaskach, nie?
4: Tak jest. Pamiętajcie, nie ma żadnego obciachu, żeby jeździć w kaskach.

0: Mam pewne podejrzenia, że ten kawałek jest o Kamili. Bella Ciało.
1: Bella Ciało, naprawdę.
2: To nie, no to tak, to od zawsze jest to oczywista oczywistość. No, tak.
3: Dobrze, nie partidziano.
2: To jest, tytuł jest o Kamie, a o nas, jeśli chodzi o nas, to jest nazwa grupy. El Profesor.
0: To, wszystko się zgadza.
3: Za momencik się faktycznie profesorowie zbiorą, bo za momencik zaczną się matury za 34 minuty.
2: Więc już się denerwuję.
0: Kolejna powtórka z polskiego, tym razem jak nie odpowiadać.
4: Wziąć czy wziąć? Wziąć. Wziąć czy wziąć? Wziąć.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
2: What? Nie. Zaczynamy o 9:00, przed maturką jeszcze czekoladę zjemy i orzeszki, żeby jeszcze ładnie wyglądać, bo co się nie napisze, to się nawygląda i to jest nasze dobre podejście. Czuję się przygotowana, więc jest okej.
3: Okay. Matury rozpoczną się pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.
4: No i dzień dobry, a my dzisiaj...
5: Dzień dobry!
4: Poniedziałek!
5: Hej!
4: Po majówce!
5: Hej!
4: Szukamy pozytywów!
6: Do tych pozytywów majówkowych. Może i nie wypoczęłam. Może jestem strasznie zmęczona fizycznie. Ale przynajmniej dom odmalowany.
4: O!
5: O! Właśnie!
7: No i brzuszek pełny!
4: Słuchaczka przypomniała mi o moich piwnicach.

0: 22 minuty będzie 9. Największy pozytyw tego radia, czyli Jankes, wrócił do roboty po majówce.
1: Dzień dobry, miałem wcześniej uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. A to taka przypadłość, że ucho mi się zatykało i tak się tam popsuło i naprawili mi.
2: Jak już ustaliliśmy, Van Gogh polskiej radiofonii.
0: I słuchaj, na twoją cześć po antenie surfują słuchaczki. Posłuchaj tego.
1: Dawaj.
3: Jankes, cieszymy się, że wróciłeś. Bardzo, bardzo tęskniłam, bo kama z tej tęsknoty to przestała mówić głupoty, a Wiktor to już w ogóle starym dziadem leciał.
0: Co?
3: Także jesteś niezastąpiony do tego w sumie kwartetu, bo Bugaj jest również najważniejszą osobą w tym zespole i jedną z najważniejszych osób.
2: Także zaraz pojękę
3: się. Bardzo, bardzo cieszymy się, że wróciłeś. Na pewno wszyscy słuchacze skaczą z radości.
1: Dziękujemy, ale niesamowite, co potrafi AI, prawda?
0: Czy ja mogę polecieć starym dziadem teraz?
2: No dawaj.
1: O, dawaj, no poprosimy.
4: Zostańcie z nami, gdyż za chwilę kolejne przeboje.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
6: Kama i Wiktor.
7: Reklama.

0: TV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
2: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Błaszki zatrudni osobę na stanowisku kierowniczym do działu rozliczeń budów. Wszelkie informacje pod numerem 661 330 270.
5: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salony Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
0: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: Dziękujemy, to był E3 Run, 11 minut do godziny 9.
1: Czy ty już słyszysz te dźwięki, które ci towarzyszą teraz?
0: Tak, to jest Alizam.
1: Nie, to jest walizka.
0: Walizka. Ale się cieszymy. W tamtym roku mnie się nie udało dolecieć z różnych technicznych problemów. Przez problemy, ale w tym roku mamy być w komplecie.
1: Ale nie martw się, bo ja się na przykład tak dobrze bawiłem na pierwszej edycji odlotu ściśle tajnego, że tak jak ty, nic nie pamiętam, żebym tam był.
2: Słuchajcie, w październiku zabraliśmy naszych fantastycznych słuchaczy nie wiadomo gdzie. To znaczy, że zarówno my, jak i słuchacze nie mieli zielonego pojęcia, dokąd będą lecieć. Było pewne tylko, że robimy sobie taki fajny city break i polecieliśmy. Polecieliśmy na Cypr, było świetnie. Było bardzo świetnie. Wiktorowi pokazywałam zdjęcia, bardzo mu się podobały.
1: Już to opowiadałem. Przed chwilą nie musimy do tego wracać, ale w sensie to jest jeden z najbardziej podniecających w taki pozytywny sposób tych elementów, które mamy na antenie, bo i wy, i my nie wiemy, co się wydarzy.
2: Będą pojawiały się na naszej antenie podpowiedzi.
0: Będą faktycznie znaki, tak zwane.
2: Będziemy zgadywać, dokąd lecimy, ale tak naprawdę dowiemy się o tym wszystkim na lotnisku. Już w ostatni weekend maja lecimy. Nie wiadomo dokąd, ale wiemy na pewno, z jaką fantastyczną ekipą. Leci Jankes, leci Wiktor, leci Kama, leci Bogaj, no i przede wszystkim wy, czyli nasi fantastyczni słuchacze.
1: I teraz uwaga, jedyna możliwość, aby wejść do zabawy i potem wejść do samolotu, to jest pobranie aplikacji Radia SK, bo tam tylko zgłoszenia.
0: To będzie z pewnością City Break, który zapamiętacie na zawsze, poza Wiktorem oczywiście. Na miejscu będzie All Inclusive, też będzie ubezpieczenie, bo to też bardzo ważne. Będzie wszystko, no słuchajcie, rewelacja.
2: Więc zapraszamy, ściągajcie apkę eskową, tam się zgłaszajcie, no i czekamy na was.
1: I pamiętajcie, że główna zasada to...
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
1: Lecimy w ostatni weekend maja, a zgłaszać się przez apkę można już teraz.

0: 4 minuty zostały do 10, to Dawid Podsiadło i nowy hit Sezon, który oczywiście gramy w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dzisiaj 4 dzień maja, to jest między innymi Międzynarodowy Dzień Strażaka. No akurat tej grupie zawodowej nie będę życzył, żeby robota paliła im się w rękach, ale po prostu życzę, żeby zawsze z roboty wracali bezpiecznie. I dzięki, że jesteście. Wiem, że mnóstwo strażaków lubi słuchać Radia SK. Kilku z nich znam osobiście, więc tym bardziej pozdrawiam. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem m.in. Rag'n'Ball Man i Kungs.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale beton.
2: No?
1: Nie do poruszenia.
2: Właśnie, taki mocny i taki tani.
1: Bo to beton od XBET.
2: Zapisz numer 728 478 155.
1: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.

0: Ale beton.
1: No?
0: Nie do poruszenia.
1: Właśnie, taki mocny i taki tani.
0: Bo to beton od XBET.
1: Zapisz numer 728-478-155.
0: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
1: Int betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
6: Firma Pet Food Grzesiak Spółka ZOO z siedzibą w Gołuchowie zatrudni osoby na stanowiska produkcyjne, autoklawy oraz do operowania maszynami na produkcji. Więcej informacji pod numerem 62 761 71 56.
7: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzone na jakości, gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
8: Twój trawnik może wyglądać lepiej. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiewka i regeneracja. Wejdź na zdrowytrawnik.com i zadzwoń.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
16: Na niebie i chmury i przejaśnienia. Dziś termometry w Kaliszu, Ostrowie i regionie pokażą maksymalnie 26 stopni. Jeśli chodzi o utrudnienia na drogach, uważajcie na trasie Kalisz-Opatówek, tam trwają remonty.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
17: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawca nocnego ataku w Poznaniu poszukiwany. Policja prowadzi intensywne działania. Wytypowano już podejrzanego. Do ataku ostrym narzędziem doszło w nocy. Poszkodowani trafili do szpitala. Więcej na ten temat Dominik Rutkowski.
18: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło.
17: Dziękujemy, to był Dominik Rutkowski. Ruszyła maturalna machina. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceum w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski.
19: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
20: Stres, bo się trochę spóźniłam. Ale ogólnie myślę, że dobrze. No, ja się czuję pewna.
19: Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
17: Matura to stres dla uczniów, ale także dla ich rodziców. rodziców.
12: Przyjechaliśmy z Łodzi. No, mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
21: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
17: A aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Napięcie w ciśnieniu Ormus. Irańska armia ostrzega marynarkę wojenną USA przed wpływaniem w ten rejon. Teheran zapowiada, że każda

0: Próba zbliżenia się do amerykańskich sił spotka się z atakiem.
1: SK Ostrów Kalisz. Sport.
2: Marta Rajewska. Industria Kielce lepsza w pierwszym półfinałowym meczu. Pokonała wczoraj szczepionistów Rebut KPR Ostrowia 34-26, ale mecz był zacięty. Ostrowianie łatwo skóry nie oddali. Drugi mecz w Kielcach już w piątek. 39-51 przegrali niedzielny mecz żużlowcy Munfin Magnus Ostrów z Polonią Bydgoszcz. To trzecia porażka z rzędu. Świetnie spisał się Frederik Jakobsen, autor 16 punktów. Kolejny mecz Ostrowian 17 maja w Rzeszowie.
3: Żeby zdać maturę, trzeba mieć 30%. To może my też dzisiaj tak po majówce w poniedziałek pracujmy na 30%, tak żeby po prostu zaliczyć jakoś ten dzień, a potem to już jakoś pójdzie. Dajcie znać, na ile procent dzisiaj pracujecie. Na Messengerze Radia SK na przykład można zostawić głosówkę. Tu Hanczak, dzień dobry. Na czasie. 100% hitów na czasie ode mnie.

0: Kogo teraz przyłapałem na nuceniu w samochodzie na przykład? To jest taki hit z MP3, a może nawet jeszcze z Walkmana, ale zawsze na czasie. Blue Dabadi to Eiffel 65 na antenie Radia SK, 20 minut po 10, Hanczak z tej strony. Zapytałem was, na ile procent dzisiaj po majówce pracujecie, żeby zdać maturę trzeba 30%, więc możemy też dzisiaj tak trochę mniej z siebie, byleby jakoś tam zaliczyć. No ale na to wszystko Mateusz się odezwał, który pracuje w cateringu.
1: Pracuję pełną parą, bo ja już nie mam co ludziom sprzedawać, bo wszyscy głodni. Jak to po majówce głodni można być? Oczywiście cieszę się, że są głodni, ale jest 100%, także nie da się na 20 jak maturzyści, na 30, przepraszam.
0: No, jeśli chodzi o jedzenie, to ja absolutnie rozumiem, ja też zawsze na 100%, a czasami to nawet i na 200, a potem trzeba to spalać jakoś. Sorry, back to friends za chwilę.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5 zł 99 groszy za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16 zł 99 groszy. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.
4: Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Błaszki zatrudni osobę na stanowisku kierowniczym do działu rozliczeń budów. Wszelkie informacje pod numerem 661-330-270.
5: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899.

0: miło mi poinformować o awansach w poniedziałek o poranku. To Pink, Just Like a Pill na antenie Radia SK. No dobra, to nie będą awanse w Radiu SK, to będą awanse w sporcie, a konkretnie w rankingu WTA, czyli zajmiemy się teraz tenisem. Iga Świątek wskoczyła na trzecie miejsce, więc znowu jest na podium, jeśli chodzi o ten ranking, ale też dobre wiadomości dla fanów Huberta Hurkacza, bo on wśród mężczyzn zaliczył awans aż o 10 miejsc. I w sumie ja wam też życzę, żebyście byli jak tenisiści nasi słynni, no i w maju jakieś awanse zaliczyli. I żeby wam się zgadzało, no może niekoniecznie na korcie, ale na koncie. Radio
1: SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: AgriFirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W AgriFirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. AgriFirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Zamiast energetyków polecam takie oto hity na czasie. Talk to you, Ain't Not. Między innymi za tym hitem stoją, to jest taki duet producencki z Amsterdamu, a my do Amsterdamu możemy was wysłać, ale na koncert zupełnie innego artysty, konkretnie Harry'ego Stylesa. Znacie? No mam nadzieję, że znacie i że są po drugiej stronie najwięksi fani. Ba! Wiem, że są, bo przed majówką Kinga już taki bilet do Amsterdamu od nas dostała.
1: Jestem.
2: Jak twoje
1: emocje? Ale niech
2: emocje?
1: Mnie ktoś uszczypnie po prostu.
3: No, obawiam się, że tego zrobić nie możemy, ale potwierdzamy z pełną stanowczością naszych słów. Kinga, jedziesz do Amsterdamu na koncert Harry'ego Stylesa w ramach najnowszej trasy koncertowej.
1: Boże, dziękuję. Przepraszam, ale emocje. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, naprawdę. I to wszystko dzięki Esce, oczywiście.
0: I oczywiście dzięki Esce. Jeszcze jedna osoba z osobą towarzyszącą na pewno do Amsterdamu za kilkanaście dni poleci na koncert Harry'ego Stylesa. W tym tygodniu również Pirowski i Pawełek szukają największego fana albo największej fanki tego artysty w naszym kraju. Zgłaszajcie się na sk.pl i dziś po południu poddajcie się quizowi wiedzy.

0: suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
8: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
9: Uwaga, promocja. Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJQ Grupa Lis.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
16: W okolicach 22 stopni na termometrach w Kaliszu, Ostrowie i regionie, na niebie i chmury i przejaśnienia. Sprawdzamy, co na drogach. W Ostrowie uważajcie na Leduchowskiego, tam trwają remonty. Jedźcie ostrożnie.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJQ Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
17: Zbliża się 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Program SAFE coraz bliżej. Rząd i Komisja Europejska szykują się do podpisania 2 umów. Chodzi o finansowanie uzbrojenia. Podpisanie zaplanowano na piątek. W resortach trwają intensywne przygotowania. Pierwsza umowa dotyczy pożyczki i zaliczki na kontrakty. Druga obejmie realizację konkretnych zamówień. A Polska będzie raportować postępy. Będzie to warunek wypłaty kolejnych środków. Nie żyje 16-latek. To po wypadku w gminie Węgorzewo. Do zdarzenia doszło na początku majówki. Podczas wyprzedzania kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Za kierownicą był 45-latek, pijany i z zakazem prowadzenia.
18: 45-letni kierowca tego

0: lata miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
1: Mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka to służba na wielu frontach. Ratownictwo, wypadki i pomoc ludziom. Jak mówi Marcin Bajor ze Świętokrzyskiej Straży, to znacznie więcej niż tylko walka z ogniem.
2: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
1: A w Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP.
3: SK Ostrów Kalisz News.
4: Marta Rajewska. Jest ich bardzo dużo. Gryzą i są niebezpieczne. Sezon na kleszcze, bo o nich mowa, właśnie się rozkręca. Lekarze już notują pierwsze pogryzienia. Kleszcze przenoszą niebezpieczne dla ludzi choroby, takie jak borelioza. Dlatego po każdym spacerze warto dokładnie sprawdzić, czy nie mamy na sobie takiego lokatora. Sitodruk Omega Ostrów, mistrzem Europy drużyn klubowych w speed rowerze. Ostrowianie wygrali trwające 3 dni zawody w Lesznie.
5: Dwie minuty po 11. Czy to jest już ten moment, kiedy myślicie o grillowaniu? To znaczy na przykład o ugrillowaniu własnego szefa, który już was zdenerwował. Albo tych spotkań, które mogłyby być mailem. Na to wszystko mam trochę hitów na czasie, żeby was trochę odsucić. I poprawić nastrój. Michał Hanczak, witajcie.

0: Słuchajcie, Radia SK, gramy wam hity na czasie, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to już za kilka chwil gorąca nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Teraz jednak zaśpiewała Bledka swój hit pod tytułem Dwa dni. No jest dłużej niż dwa dni potrwa ten maturalny maraton. Bardzo mocno trzymamy kciuki za wszystkich, którzy teraz piszą, bądź język polski dzisiaj piszą, mocno trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, chociaż pewnie nie słyszycie, no bo piszecie, ale poczujcie tę energię, podpowiadamy wam. Chociaż może lepiej, żebym ja nie podpowiadał, bo jeszcze źle podpowiem i będzie potem afera. Wśród tych najsłynniejszych maturzystów tegorocznych są Sarah James, a także piłkarz Oskar Pietuszewski, który jeszcze w weekend świętował Mistrzostwo Portugalii razem z FC Porto, z klubem, w którym gra, a potem mama mu przypomniała, że ma wrócić na maturę do Polski. No więc wrócił i pisze Oskar Pietuszewski, no nawet jeżeli czegoś tam się nie zdążył douczyć, to gra również w charakterze napastnika, więc na pewno będzie dobrze strzelał.
1: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl,
1: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do jasności.

0: Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
11: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
10: Dlaczego NAM?
11: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
10: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
11: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
12: I po reklamie.

0: Apatea, ja znowu mam apetyt na coś słodkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale i na kolejne nowości muzyczne, no bo Rosé i Bruno Mars towarzyszą nam już od wielu miesięcy. Cały czas dobrze brzmi Apatę na antenie Radia SK, ale czas na coś nowego, a w tym się specjalizujemy przecież, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niektórzy już mówią, że to jest iconic duet, mówiąc kolokwialnie. Madonna szykuje drugą część swojego kultowego albumu Confessions on the Dance Floor. Będzie klubowo, będzie tanecznie, no i jest duet z Sabriną Carpenter. Muzyka łączy pokolenia, no i brzmi doskonale. Bring Your Love, nowość Wester.

0: Mam nadzieję, że u was dzisiaj jest a nie o. The Rasmus in the Shadows na antenie Radia SK. Hit zawsze na czasie. My w poniedziałek nie próżnujemy, dajemy z siebie 100%, nie tylko jeśli chodzi o granie hitów na czasie, ale również jeśli chodzi o odpalanie strony internetowej. Już ruszyła podstrona na sk.pl, na której możecie się zgłaszać po bilety na koncert Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. 15 maja, czyli na koncert The Best of Mata, wyprzedany. Szukamy największych fanów Maty w tym kraju, którzy jeszcze jakimś cudem biletów nie mają i chcieliby na ten koncert się wybrać. Przez cały tydzień te bilety będą do was trafiać. Zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych.

0: w aplikacji i na lotto.pl.
1: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37.

likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37.

0: wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Twój trawnik może wyglądać lepiej. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiewka i regeneracja. Wejdź na zdrowytrawnik.com i zadzwoń.
3: Na plaży w Kuryczna City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
5: Agrifirm, producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
6: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon 2.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Zakupy tylko z Połem. Winiary. Pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz z Połem.
11: To będzie ostatnia reklama.
0: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
16: Na trasie Kalisz-Opatówek drogowcy prowadzą remonty, więc kierowcy uważajcie. A jeśli chodzi o pogodę, to temperatura całkiem przyjemna. Około 24 stopni na termometrach, na niebie i chmury i przejaśnienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
17: Punktualnie południe, SK News, Jakub Krzyżak, wyciek arkuszy maturalnych. CKE potwierdza, że zdjęcia egzaminu pojawiły się w sieci tuż po rozpoczęciu matury z języka polskiego.
18: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
17: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają atak nożownika we Włodzie.

0: i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają atak nożownika we Włodzie.

0: biegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
1: Mówi Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani i jakie zarzuty mogą usłyszeć mężczyźni. Wrocław ma krasnale, Katowice beboki, a Toruń anioły. Jest ich już 12 w całym mieście, a jeden z nich to anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej Torunia, a został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole.
2: Zaraz jak go pierwszy raz teraz zobaczyłem, mówię, musi mieć Wiesław na imię, nie? Bo do Jagusia podobny, nie?
1: Ocenia trener Jan Ząbik. Żużlowego anioła można znaleźć przed motoareną.
3: SK Ostrów Kalisz News.
4: Marta Rajewska. Kalisz stanie się stolicą teatru. W sobotę ruszają 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej.
5: Mamy bardzo dużo przedstawień takich silnie, myślę, emocjonalnie wiążących.
4: Mówi Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Kaliskiego Teatru. Wydarzenie poleca Radio SK. Nie będzie konsultacji społecznych w sprawie nocnej prohibicji w centrum Kalisza. Z taką propozycją wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, ale podczas ostatniej sesji większość radnych nie zgodziła się na przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców.
6: Wiecie, kto by najbardziej chciał dzisiaj wziąć urlop na żądanie? Wcale nie wy, którzy mieliście wolną majówkę i ten poniedziałek boli dzisiaj 4 razy bardziej, ale maturzyści, którzy nawet gdyby chcieli, to nie za bardzo mogą. Ciągle trzymamy kciuki, będzie dobrze, pamiętajcie. 2 minuty po 12:00 są Homewrecker, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: to Britney Spears za nami w Radiu SK, a przed nami kolejny hit oczywiście dla Was mam. Hotele i wakacje dla niewyspanych. To jest nowy trend w branży turystycznej, który już hotele zdążyły pochwycić i podobno wszyscy ci, którzy mają 30-40 lat, to właśnie są ci, którzy z takich wakacji bardzo chętnie korzystają. Dlaczego? No bo badania mówią wprost, że 42% Polaków ma problemy ze snem i za tym snem tęskni. Jak jeździmy na wakacje, to tego snu naprawdę potrzebujemy. Co więc zrobiły hotele? No wymyśliły, że będziemy do nich przyjeżdżać na turnusy wypoczynkowe, więc można po pierwsze wybrać materac, po drugie wybrać poduszkę, po trzecie wybrać pościel, po czwarte jeszcze wybrać napar, który nas uspokoi, specjalne mgiełki, które sprawią, że odpoczniemy i się zregenerujemy. Do tego wszystkiego w takich pokojach najważniejsze jest łóżko, wyciszenie i wyciemnienie. I jak zaczęłam sprawdzać, to wszystko to dużo kosztuje, ale gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, a jestem po 30, że właśnie za kilka lat największą moją fantazją łóżkową będzie to, żeby nieprzerwanie przespać 8 godzin, to bym naprawdę się roześmiała.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salony Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: Kaśka Sochacka. Szum w Radiu SK, 22 minuty do 13. Fantastyczne święto dzisiaj jest w kalendarzu. Nie dzień odpoczynku po długim majówkowym szaleństwie, ale coś w tym klimacie, dzień powolności. Ja bym to święto wprowadzała codziennie, a na pewno w każdy poniedziałek. Jeżeli chodzi o tę powolność, to proszę dać znać, co waszym zdaniem powinno trwać w nieskończoność. Mogłoby trwać w nieskończoność, gdyby tylko była taka na to szansa. Głosówki na eskowym messengerze, tam czekam. Na pewno maturzyści powiedzą, że matura powinna trwać 2 minuty, a nie 3 godziny. I tak, to chyba 3 godziny na rozszerzeniu, trochę mniej na wersji podstawowej. I odpowiedź pod tytułem chciałbym, żeby majówka, wakacje, urlopy trwały w nieskończoność już jest zajęta, bo to ja właśnie tę odpowiedź wybrałam. Alessandra Queens of Kings za chwilę wezce.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili, zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus. A w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
15: I to razem
16: przyjemnie spędzić czas.
15: Ale pachnie.
14: Spróbować czekolady.
16: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
15: O, wow!
14: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
17: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
19: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
20: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
19: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
20: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
21: To będzie ostatnie.

0: Ostatnia reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: soundtrack do tego poniedziałku. Z piękną pogodą, tak właśnie powinien brzmieć. Bausa, Magnetic w Radiu SK tuż przed 13:00. Po 13:00 będzie już tylko lepiej. Niektórzy napisali matury, a o wyniki będziemy martwić się później. A inni są już w połowie zaplanowanych zadań, jeszcze inni w ogóle nie zaczęli i też będą martwić się tym kiedyś. Ja będę grać dobre hity po 13:00. Niezmiennie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w dwa dni.

0: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z Komendy w Ostrowie. Policja wyjaśnia okoliczności. Wiadomo, że pies był na smyczy, ale bez obroży. To była tragiczna majówka na wielkopolskich drogach. Doszło do 19 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 20 zostało rannych. Było też ponad 220 kolizji. Policjanci w regionie przyłapali ponad 50 kierowców na podwójnym gazie.
1: 2:14. Dzisiaj wiem, że czas może mieć znaczenie. Każda minuta przybliża was do tego momentu, w którym byliśmy wczoraj, czyli bez troski i bez pracy. Choć praca się przydaje, żeby czasami mieć więcej wolnego. Kungs Galaxy, to już teraz będzie też Taylor Swift, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

jest całym naszym życiem. Taylor Swift, Elizabeth Taylor za nami w Radiu SK. Do takich wniosków zaczęliśmy dochodzić, to pokazują badania, ale badania pokazują jeszcze jedno. 18 minut po 14 jest to tak swoją drogą. Coraz więcej ludzi według badań przeprowadzonych w 2023 roku zaczyna wierzyć, i ten trend narasta z roku na rok, że ciężka praca wcale nie prowadzi do lepszego życia, bo wcale nie o pracę, ani też do końca o pieniądze w życiu chodzi. Chodzi o szczęście, o relacje, o znalezienie osób, które nam ten dobrostan niejako przyniosą albo pomogą go do naszego życia wprowadzić. Wyników tych badań po pierwsze nie lubi żaden szef i to nie tylko w naszym kraju, ale na świecie też, ale mam wrażenie, że w Polsce jeszcze bardziej wyników tych badań to nienawidzi. Zdecyduję się na taką tezę.

0: Kesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
3: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: A gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
13: I po reklamie.

0: I pomyśleć, że ten kawałek ma więcej lat niż myśleliście. Rihanna, Jay-Z, Umbrella w Radiu SK 23 minuty do godziny 15. Gorączkowe pobyty i wizyty na siłowni, czas start. To wiedzą podobno już wszyscy trenerzy, bo szykują się na pomajówkowy zawrót głowy. Prawda jest taka, że jak twierdzą, fajnie, fajnie, lepiej późno niż wcale, ale na to lato to już nie zdążymy. Może lata nie będzie, skoro teraz przyszło. Swedish House Mafia za chwilę westy.
1: Reklama.
2: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,90.

0: 99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Nowość od niego, czyli Sąb i Potential, tuż przed 15 na antenie Radia SK. Dotrwaliśmy, a nawet dotrwaliście, ci, którzy właśnie wsiadają do aut, żeby pożegnać się ze swoją pracą, to w szerokości drogi rozciągniętej przed wami będą towarzyszyli wam oni. W trudach dalszej pracy też oni. I wszystko to wyjdzie wszystkim na dobrze. Na dobre nawet. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już teraz w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Mi,

0: marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
12: Spory ruch na ulicach obu miast. O tej porze w Kaliszu uważajcie m.in. na Chopina, Sukienniczej oraz na Stańczukowskiego, a w Ostrowie m.in. na Krotoszyńskiej, Kaliskiej i Rondzie Bankowym. Na termometrach 26 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Jest 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze.
14: W pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. Armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
13: Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza.
15: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
13: Wszystko przez przymrozki, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości.
16: Raczej pozytywnie. Panie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć i to jest ważne.
13: Mówił Pietuszewski, między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
17: SK Ostrów Kalisz News.
12: Marta Rajewska. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie liczy straty po majówce. Zniszczone zostały ławki i stoły, które kilka dni wcześniej były malowane i odświeżane. Jak informuje OKL, za zniszczenia odpowiada Grupa Młodzieży Szkolnej, która przebywała na terenie pod opieką nauczycielek. Zachęca do poznania historii miasta, a także spacerów szlakiem zabytków. Uczennica kaliskiego plastyka wykonała grę o Kaliszu.
18: Dlatego jest każde pole oznaczone Braille'em, a właśnie wiórki mamy z nich kształty, te piłki.
12: Mówi nam Marta Czajczyńska, a więcej na sk.pl.
19: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
19: W Radiu SK.
13: Tu SK, 2 minuty po 15:00 i ona...

Tam PZ i Liwka obejmują nas swoim hitem Obejmuje Noce, później Thomas Gray, Dua Lipa i Ruel. No i my oczywiście będziemy z wami przez to całe popołudnie. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Ten numer spokojnie mógłby wyjść z fabryki hitów Harry'ego Stylesa, ale wyszedł od Ruela. Don't Say That. Gramy wam w Radiu SK 14 minut po 15 w poniedziałek. Dzień dobry, pięknie witamy, Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. No właśnie, a propos Harry'ego Stylesa.
0: No to nowy tydzień zabawy o tego gentlemana, konkretnie o koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie w komplecie lot, hotele i bilety.
1: W zeszłym tygodniu walka toczyła się po 15, ale w tym tygodniu nieco zmieniamy i zapraszamy was na te emocje po 16, a to oznacza, że jeszcze na spokojnie możecie wejść na sk.pl i oczywiście jak to u nas zwykle za darmo zgłosić się do tego konkursu.
0: Tutaj snop światła, reflektory sceniczne były skierowane na Harry'ego Stylesa, ale teraz od razu je przekierowujemy na was i na waszą majówkę. Mam prowokacyjne pytanie.
1: Tak.
0: Czy u kogoś majóweczka jeszcze trwa?
1: Ach, marzenie, żeby tak jeszcze potrwała. Taka piękna pogoda.
0: Być może ktoś to marzenie aktualnie z was spełnia. Zapraszamy serdecznie. Pochwalcie się albo zdjęciem, albo opisem tej majówki, która, przypomnę, jeszcze trwa. My będziemy dzielić się z całą resztą. Nas, wszystkich w Polsce. Całą resztę pracującą. 664-402-302 tu SMS-owo.
1: Albo głosóweczki na eskowym messengerze.
0: A do wzięcia elementy naszego popołudniowego merchu, a zatem kolekcji ubrań Pirowski Pawełek we współpracy z Warsaw Saints.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
9: Twój trawnik może wyglądać lepiej. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiewka i regeneracja. Wejdź na zdrowytrawnik.com i zadzwoń.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I Borlamie.

0: Numer Beautiful People, a na zegarkach 28 minut po 15. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Pytamy, czy są jeszcze miejsca w Polsce, w których, tak jak majówka się rozpoczęła, tak trwa nadal?
1: No właśnie, jak w SMS-ach, bo ja nie zaglądałem jeszcze. Wiem, jak w głosówkach.
0: Proszę pana, cudownie. Paweł ze Świdnicy pozdrawia serdecznie. U niego majówka, jak pisze, dopiero się rozkręca. Kolejna wiadomość, czy majówka trwa? To dopiero pytanie. Działeczka, grill i są zimne napoje i tak jeszcze przez tydzień.
1: No proszę, w głosówkach na eskowym Messengerze jednak ludzie pracujący, tacy jak Żaneta.
2: Kochani moi mili, no przesyłam wam tylko wspomnienia z mojej majóweczki. Było pięknie nad wodą i była pyszna, pyszna rybka. Na dzisiaj już niestety w pracy, także pozdrawiam wszystkich pracusi.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale w planach muzycznych na popołudnie w Radiu SK są numery zdecydowanie majóweczkowe, więc wystarczy zamknąć oczy, włączyć głośno muzę i majóweczkę.

0: To też nasz mały radiowy rytuał, ten numer na naszej antenie. Ritual od Tiesto i Jonas Blue, z nimi także Rita Ora, a na zegarkach 25 minut przed 16.
1: Zaglądamy na nasz eskowy messenger, tam wasze głosóweczki rządzą. U Ani dzisiaj co prawda wolna majówka, ale z takim nietypowym pomysłem na nią, posłuchajcie.
2: Dziś, po wyprawieniu własnego dziecka do szkoły, spędziłam dzień z mamusią. Wiecie, jakie to jest uczucie? Może pamiętacie, nie wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy mama zabiera na kawę i lody? Właśnie, taki powrót do przeszłości miałam. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Więc wracam właśnie odebrać dziecko ze szkoły.
0: Przestraszyłem się tego pierwszego zdania po wyprawieniu dziecka. Jezus Maria.
1: Tak dziecko się wyprawia, mój drogi.
0: Naprawdę?
1: No nie masz, nie wiesz.
0: Nie tylko dzieci się wyprawia, ale dzieci jakoś inaczej jednak, na całe szczęście, bo przeżyło. Miu i Zalia za moment po przerwie.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce

0: Castorama. Razem najlepiej.
1: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: tani. 2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,90. Biedronka.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
3: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
4: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
3: Dlaczego NAM?
4: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
3: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
5: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
12: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: ten numer wraca do nas niczym viral po występie Justina Biebera na Coachella. Tu z Nicki Minaj, Beauty and the Beat, na zegarkach 5 minut do 16.
1: I za chwilę newsy Westy, no a później po 4 rozpoczyna się walka o bilety na koncert Harry'ego Stainsa w Amsterdamie. Zapewniamy przelot, nocleg, no i oczywiście same bilety.
0: Was zapraszamy na sk.pl, bo tam możecie zgłosić się do zabawy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
11: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
12: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca. Gorąco.

0: Angels od Morandiego. W Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Pięknie witamy porą popołudniową w Radiu SK, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A na naszą antenę wskakuje Magda, która ma wspaniałe plany wobec swojej chrzestnej Zuzi. Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Te plany,
3: chrzestnica,
0: które...
3: Chrzestnica, to jak... moja chrzestnica.
0: No tak właśnie powiedziałem, czy usłyszałaś coś innego?
3: Nie, chrzestna. Chrzestną. Ja jestem chrzestną Zuzi.
0: Najmocniej cię przepraszam. Oczywiście masz rację, jesteś chrzestną Zuzi, czyli Zuzia jest twoją chrześnicą.
3: Tak jest.
0: Jezu,
2: brawo, Pirowski.
0: Strasznie trudne te relacje rodzinne, muszę wam powiedzieć, jak na tę porę. Droga Magdo, ale na całe szczęście, Zuzia, to wiemy, jest fantastyczna i przy okazji, no, można by powiedzieć, smaży cholewy do Harry'ego Stylesa. Za co ona go tak lubi, powiedz?
3: Myślę, że za wszystko, za jego koncerty, za show, za jego ubiór, no, za całokształt.
0: A za co ty najbardziej kochasz Zuzię?
3: Za to, że tak podąża za swoją pasją, uwielbia jeździć na koncerty, a jej marzeniem największym jest właśnie ten Harry, żeby go zobaczyć na żywo.
0: Kiedyś był taki film, kiedy Harry poznał Sally. Życzymy, żeby teraz Harry poznał Zuzię, a to może stać się dzięki tobie. Za kilka minut uruchomimy, droga Magdo, quiz, który będzie związany z Harrym Stylesem i Amsterdamem też. I trzymamy kciuki za twoją maksymalną liczbę dobrych odpowiedzi i punktów, bo to sprawi, że Zuzia będzie mogła znaleźć się na koncercie Harry'ego. Czy wchodzisz w tę grę?
3: Tak, oczywiście.
0: Dzwonimy za kilka minut. Radio
4: SK. Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny!
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie

0: Super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5 zł 99 groszy za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16 zł 99 groszy. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.
1: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salony Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
8: I po reklamie.

0: dla swojej chrześnicy Zuzanny. Magdo, witamy cię ponownie.
1: Halo, hej!
0: No, fantastycznie, że jesteś. Madzia, zaktualizowałaś wiedzę z popkultury Harry'ego Stylesa i Amsterdamu w ostatnich minutach?
1: No zobaczymy, czy Zuzia mi wszystkie informacje dobrze sprzedała.
0: Oby! Magda, trzymamy kciuki. Twoje zadanie to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań, oczywiście poprawnie. Za każdą dobrą odpowiedź dostaniesz punkt. Jeśli udzielisz odpowiedzi złej, wówczas będziemy musieli przeczytać tę poprawną, a to zabierze ci cenne sekundy. Odpowiadasz tak lub nie, a zegar włączymy po tym, jak przeczytam pierwsze pytanie. Czy zasady są jasne?
1: Tak jest.
0: Doskonale. Magda, a zatem pierwsze pytanie. Czy Harry Styles wygrał brytyjską edycję programu X Factor?
2: Tak albo nie?
1: Nie.
0: Dobrze, czy w Amsterdamie rower jest jednym z głównych środków transportu?
1: Tak.
0: Dobrze, czy Dawid Kwiatkowski został artystą roku na tegorocznej gali On Air Music Awards?
1: Tak.
0: Nie, artystą roku został Oskar Sims, czy w słowie am... Magdo droga, udało mi się przeczytać trzy pytania i udało ci się odpowiedzieć na trzy pytania. Dziękujemy ci pięknie i liczymy liczbę poprawnych odpowiedzi.
2: To były dwie poprawne odpowiedzi, więc dwa punkty zapisujemy na twoim koncie. Będziemy oczywiście codziennie do czwartku po 16 sprawdzać, jak inni sobie poradzą z tym quizem. Jeżeli będziesz najlepsza, to lecisz do Amsterdamu. Na ten moment mamy dla ciebie winyl Harry'ego Stylesa, jego najnowsza płyta Kiss All The Time Disco Occasionally.
1: Super, dzięki.
0: Bardzo dziękujemy, gratulujemy ci, Magdo, bardzo pięknie. Trzymamy kciuki w twoim imieniu, żeby nikt w tym tygodniu nie okazał się lepszy, a za wszystkich, którzy będą brać udział w naszej zabawie, trzymamy kciuki, żeby oczywiście byli jeszcze lepsi.
2: No i gramy z tej najnowszej płyty Harry'ego Stylesa, Aperture.

0: Aha, aha, Tate McRae i jej Greedy.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Na zegarkach 28 minut po godzinie 16, a na antenie witają Pirowski
2: i Pawełek, dzień dobry.
0: Witamy was, witamy Magdę, która dzisiaj walczy o bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.

0: nie lato. Kiedyś stygł grill, ale potem prawo się zmieniło. Kuba i Kuba.
1: Na balkonie to zupa zwykle stygnie, jak musi się schłodzić, prawda?
0: 23 minuty przed godziną 17, z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. Tutaj Kacper słusznie zauważa, że dużo o maturach dzisiaj się mówi, ale są też inne ważne tematy.
2: Otóż mówią dzisiaj o maturzystach, no dobrze, ale pamiętajmy też o komunistach. Czyli dzieciach komunijnych. Dzieciaki, zwracam się do was. Pamiętajcie, te koperty, co dostajecie, to od razu do kieszeni. Nie dawaj się rodzić tym, bo skończycie jak ja. Z niczym. Pozdrawiam, Kacper, lat 36.
0: Święte słowa. Weźcie je sobie do serca. Do kieszeni.
1: Do kieszeni. Radio SK.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pral, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zakupy tylko w Społe. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społe.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata.

0: Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman.

0: Friday Night to Jazzy w Radiu SK na zegarkach 5 do 17.
1: I za chwilkę wesce oczywiście newsy, a po piątej no czekamy tutaj na audiencję z Pirowskim.
0: To prawda, jedzie już do nas na lektyce pani Jadzia, jedyna gwiazda w Polsce. Mamy nadzieję, że zaszczyci nas także w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie 12,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy. No.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
14: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
13: Dołączasz?
15: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super!

0: Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę. Drugi 80%.

0: Chemistry od Velvet w Radiu SK. Kwadrans po 17. Pięknie witamy w popołudniowym programie. Skoro pojawił się Velvet, to niech pojawi się głos jak aksamit. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan
2: dzień
0: Pawełek.
2: Dobry, dzień dobry. I no i oczywiście Pirovs.
0: Dzień dobry, pięknie witamy. Skoro pani Jadzia zaszczyciła nas swoją obecnością, aha, to chyba muszę wszystkich poinformować, że dzisiaj pani Jadzia kaszle prosiła, żeby to powiedzieć i jej wybaczyć, gdyż uczulenie spowiło panią Jadzie w takim oto stanie.
2: A może ty się dymu z grilla nawąchałaś za dużo?
1: Przecież już byłam od środy chora.
0: Aha, no to chora czy uczulona w końcu?
1: Ja nie wiem, czy jestem uczulona,
0: pani
1: czy Jadziu, chora.
0: No to lepiej, żeby się pani dowiedziała, gdyż no jak nas położy, to jakby to powiedzieć...
1: Będziemy wszyscy leżeć.
0: Jasne, szkoda,
2: razem
0: nie
2: w jednym łóżku.
0: Łóżku, Boże, pani Jadziu. No takiego...
1: Przepraszam.
0: Nie, no, proszę się absolutnie nie przejmować.

0: jestem uczulona
1: pani
0: czy Jadziu, chora.
1: No to lepiej, żeby się pani dowiedziała, gdyż no jak nas położy, to jakby to powiedzieć...
0: Będziemy wszyscy leżeć.
1: Jasne, szkoda,
2: razem
1: że nie
2: w jednym łóżku.
1: Łóżku, Boże, pani Jadziu. No takiego...
0: Przepraszam.
1: Nie, no, proszę się tak. Absolutnie nie przejmować.

0: odpowiedzi, mogę jeszcze raz?
1: Panie Edziu, poprosimy.
2: Trzymamy w portfelu.
1: Trzymamy w portfelu.
2: Przeważnie.
0: Czy to jest plastikowe?
3: Jest to plastikowe, potwierdzam.
0: Czy jest to karta płatnicza?
1: Karta płatnicza, niestety nie, ale dziękujemy ślicznie za tę podpowiedź, bo rzeczywiście z różnych rzeczy, które trzymamy w portfelu...
3: Już nam się zawęziło do plastiku, prawda?
1: To prawda. Pani Jadziu, a kiedy użyła ostatni raz pani tego przedmiotu? Może to naszym ludziom pomoże?
2: Na poczcie, jak odbierałam awizo. Naprawdę ci powiedziałam.
1: No ja wiem, ale zastanawiam się, które słowo to było śmieszne, awizo czy poczta. Kochamy panią, pani Jadziu.
2: Ja was też.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Świętujemy 40 lat marki Reckman.

0: marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
1: I po reklamie.

0: cały czas.
1: Moglibyśmy słuchać Oskara Cymsa, ale wiemy, że lubicie różnorodność, więc gramy różnorodnie na naszej antenie 29 minut po 7.
2: Witają was Kiroszki, Pawełek i pani Adzia.
1: Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce.
2: Tak, zabawa, co Pawełek trzyma w liku. Jak słyszycie, przedmiot mam. Szukamy odpowiedzi na to, co to takiego. Dzwoncie 664 402 302.
1: A panią Jadzie poprosimy o przypomnienie kategorii.
3: Nosimy w portfelu i jest plastikowe.
1: Nosimy w portfelu, jest plastikowe i w pierwszej rundzie powiedziała pani i pani Jadziu, gdzie pani użyła ostatni raz tego przedmiotu.
3: Na poczcie.
1: Na poczcie, to może być cenne przy odbiorze Avizo. Zapraszamy serdecznie. Telefon jest wasz, 664-402-302.
2: Nasza limitowana bluza do wyrwania, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Kogo witamy?
4: Dla pewności zapytam.
1: Proszę bardzo.
4: Czy na tym plastiku jest nasze imię, nazwisko i PESEL?
1: Znaczy, nie wiem czy wasze, ale widzę tam Pawełka.
2: Moje jest imię i nazwisko, czyli Pawełek i tak jest mój PESEL, tak.
4: No to jest to dowód osobisty.
1: Pani Adziu,
3: brawo, jest to dowód osobisty.
4: Dziękuję.
1: Gratulacje.
2: A jak masz na imię jeszcze nam zdrać?
4: Waldemar. Który kiedyś wybrał, był u was z Rzeżuchą przed świętami wielkanocnymi.
1: Jezu, Waldemar, to ty! Niesamowita
4: tak, to ja.
1: Sprawa. Ty wiesz, że Rzeżucha wciąż rośnie? Już zajmuje około 4 hektary?
4: No to pewnie.
2: Rośnie jak szalona.
4: Trzy razy ścinałem.
1: Waldemarze, dziękujemy ci bardzo pięknie.
4: Dziękuję również.
1: Gramy dla was. Wszystkie hity na czasie. Waldemarowi wysyłamy naszą bluzę. A to Talk to You już teraz w Radiu SK. Za moment Mariah Carey, ale w nieoczywistej formule.

0: zdecydowane. I za to kochamy Radio SK, że gra takie numery. Mariah Carey, Busta Rhymes, I Know What You Want. Na naszej antenie 21 minut przed 18.
1: I ten hit pojawił się nieprzypadkowo, bo mamy w tym momencie przyjemność to ogłosić. Busta Rhymes oficjalnie dołącza do line-upu festiwalu Rap Stacja. On już niebawem w Sławie. Niezwykły festiwal na plaży, nad jeziorem, bardzo klimatyczny.
0: Mocno raperski.
1: Zaprasza was oczywiście Radio SK w line-upie. Także Oki, Bedoes, Whiteyer, PZ, Japson, Gibbs, Kizo. No wszyscy, którzy liczą się w rapie, tam są. 8-11 lipca. Na pewno jeszcze w SC będziemy mieli dla was sposoby, by tam w Sławie się na tym festiwalu znaleźć.
0: I z całą pewnością informacje będą pojawiały się na naszej stronie sk.pl. Jeśli chodzi o te muzyczne, zapodajemy wam je już teraz. Sombr, Back to Friends. Wracamy z tym numerem po przerwie.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Błaszki zatrudni osobę na stanowisku kierowniczym do działu rozliczeń budów. Wszelkie informacje pod numerem 661 330 270.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach.

0: JaExpert.pl.
1: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Teddy Swims. Na antenie Radia SK na zegarkach mamy teraz 5 minut do 18. Pirowski i Pawełek, zapraszamy na jutrzejsze spotkanie punktualnie o godzinie 15. Ale zostańcie dziś z Radiem SK dłużej, bo fantastyczny dżentelmen i czarodziej słowa będzie z wami.
1: I niespodzianki. Nawet ci nie dałem dokończyć.
0: Ale ja nawet nie mówiłem o tobie, Łukasz.
2: A ja popsuję tę niespodziankę. Łukasz będzie miał bilet.

0: Bilety na Matej to pierwsze w tym tygodniu.
1: Naprawdę, niespodzianka zepsuta.
2: No to zostaniemy dłużej. Zapraszamy, bądźcie z Łukaszem.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
8: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Agrifirm, producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
11: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy.

0: lepiej. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiewka i regeneracja. Wejdź na zdrowytrawnik.com i zadzwoń.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu o Moda NJ-ku Grupa Lis.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
5: W nocy temperatura w Kaliszu, Ostrowie i regionie spadnie do 14 stopni. Jutro synoptycy prognozują i przejaśnienia, i chmury, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni. W Ostrowie remonty trwają na Leduchowskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu o Moda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Jest 18. SK News, Jakub Krzyżak, i na początek Niemcy i informacja z ostatniej chwili. W centrum Lipska samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Na miejscu trwa akcja służb. Przenoszony przez gryzanie wirus na pokładzie wycieczkowca. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci trzech pasażerów statku. Płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49. Za diesla zapłacimy 7,31.
7: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
6: Ocenia ekspert od rynku paliw Dawid Czopek. Jak na razie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja.
8: SK Sport News.
6: W piłkarskiej ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31 kolejki. Za godzinę mecz 11 Radomiaka z 15 Lechią Gdańsk. FC Barcelona może sobie w niedzielę zapewnić kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Być może przed Robertem Lewandowskim ostatnie El Clasico w karierze. Obecnie Barcelona ma 11-punktową przewagę nad Realem Madryt. Stefan Horngacher wraca do Polski. Taką informację podał Polski Związek Narciarski. To nie oznacza zwolnienia Macieja Maciusiaka z roli trenera polskiej kadry, bo Austriak zajmie się koordynacją całego systemu szkolenia.

punktową przewagę nad Realem Madryt. Stefan Horngacher wraca do Polski. Taką informację podał Polski Związek Narciarski. To nie oznacza zwolnienia Macieja Maciusiaka z roli trenera polskiej kadry, bo Austriak zajmie się koordynacją całego systemu szkolenia.

0: Być niechęć do ofiary, a zbrodnia była zaplanowana, wynika z ustaleń prokuratury. 21-latek z Ukrainy, podejrzany o zabicie 35-letniego rodaka. Do zbrodni doszło 1 maja w Jarocinie. Mężczyzna zadał mu co najmniej 8 ciosów nożem. Grozi mu dożywocie. Zbierają odzież, która trafi do osób w najbiedniejszej części Pakistanu. Akcję prowadzi Fundacja Hobbs z Kalisza. Potrzebne są m.in. buty, kurtki oraz odzież. Zbiórka trwa do 15 maja.
1: Imprezka.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Zabieramy Was na najlepsze imprezki tego sezonu. Już za chwilę ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Jest jeszcze jedna świetna informacja. Poniedziałek już prawie zaliczony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Powrót po majówce do rzeczywistości zaliczony, także słuchajcie, gorzej już na pewno nie będzie, teraz już będzie z górki i takie relaksujące hity na czasie na dobry wieczór. Coldplay, Beyond.

0: Godzinie 18, a my wam możemy załatwić dobre rozpoczęcie sezonu koncertowego. Tylko w Radiu SK takie rzeczy. Mamy podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. To już 15 maja i to będzie wielkie The Best Of. Mata zagra wszystkie swoje największe hiciory, na przykład ten, w którym o maturze śpiewał.
1: 10 godzin do maturki, baby, co ma być, to będzie. Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: I tak z ciekawości, słuchajcie, sprawdziłem, ile Mata miał na maturze. Okazuje się, że on wcale się nie uczył aż tak źle, nie był aż tak buntownikiem, jak się może wydawać. Miał 87% z matmy i 90% z polskiego. Ale przypomnę, o Radiu SK też Mata nawijał.
2: Jak już to przesłuchać bez gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: I jeżeli wy też nie możecie się oprzeć gorącej 20 i biletom na koncert Maty PG na PGE Narodowym 15 maja, no to wpadajcie na sk.pl, bo przez cały ten tydzień rozdajemy wam te zaproszenia. Dużo ich dla was mamy o różnych porach dnia. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. A ja już za chwilę kogoś z was wyślę na ten koncert. To jest właśnie Radio SK. Aleksandra Stan już teraz.

0: Andy Dust i Harris. To jest Radio SK. Tu się zaczynają wszystkie hity i najlepsze imprezkowe wspomnienia. Razem ze mną teraz Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
1: Dzień dobry.
0: Prawdopodobnie jedna z największych fanek Maty na świecie, że to się zgadza.
1: Zdecydowanie.

0: Który kawałek lubisz najbardziej, którego słuchasz od podstawówki? Chwal się wszystkim.
1: 100 dni do matury, kibicuję mi od podstawówki.
0: I ty się identyfikujesz z tymi słowami, uwaga. Nie, czekaj, nie włączyłem. O, teraz będzie mata. O, uwaga.
2: Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: Ty też się bałaś. I jak się teraz czujesz? Opowiadaj wszystkim, bo Wiktoria dzisiaj napisała pierwszą maturę.
1: Dzisiaj czuję się już super. Cały stres szedł, wszystko ładnie siadło. To ile? Można się cieszyć, nie ma co się bać.
0: W ile procent celujesz? Bo słyszałem, że mata to miał 90 na polskim.
1: Może nie tyle co mata, ale też tyle celuję wysoko.
0: Wow, no to gratulacje, słuchaj. To teraz potrzebujesz czegoś tak na odstresowanie, żeby po tym całym stresie, jak już się te matury skończą, żeby po prostu iść się wyszaleć i o maturze zapomnieć. Zwłaszcza, że zaczęłaś najdłuższe wakacje życia.
1: No, zdecydowanie potrzebuję się odstresować.
0: Słuchaj, to ja już ci teraz tę niespodziankę załatwiam, to odstresowanie, bo już teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym 15 maja.
1: Jezu. Dziękuję.
0: No proszę bardzo, a kogo byś zabrała, skoro to jest podwójne zaproszenie?
1: Swojego brata Nikodema.
0: No to słuchaj, my już do Nikodema dzwonimy. Czekajcie, mi tu Wiktoria Halo, halo? Halo, halo, czy dodzwoniłem się do Nikodema? To jest Radio SK, Łukasz Zduńczyk. Cześć, Nikodem.
3: Cześć.
0: Gadałem przed chwilą z twoją siostrą, która dzisiaj pisała maturę.
3: Aha, tak.
0: No i ona bardzo lubi matę. Słyszałeś o tym, że ona lubi matę? Czy ty potwierdzasz w ogóle, czy ona mnie nie oszukuje?
3: Lubi
0: matę.
3: No, lubi.
0: I słuchaj teraz, bo ja przez przypadek się z Wiktorią rozłączyłem, ale już ją tutaj namierzam na antenie Eski, bo Wiktoria chciałaby ci coś teraz bardzo ważnego przekazać. Halo, Wiktoria, jesteś? A, nie ma jeszcze Wiktorii, słuchaj. Wiktoria mi uciekła, ale trzymamy cię w niepewności. Halo, Wiktoria, jesteś?
1: Jestem.
0: No to chwal się teraz bratu, jaką masz niespodziankę.
1: No, zgarniamy bilety na narodowy, na matę.
4: O!
0: Słyszysz to?
1: No.
3: Ale czad. Super. No to jest mocne.
0: Bardzo mocne.
3: Ale na akurat maturę.
0: Jak już będzie po maturze, po najważniejszych egzaminach będziecie się bawić na koncercie maty. Tak. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę.
3: Super, dzięki.
1: Dziękujemy.
3: Mega.
0: Trzymajcie się, cześć.
3: No, trzymajcie się, pa. Wow.
5: Reklama. Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak, Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
6: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
7: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
6: Dlaczego NAM?
7: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
6: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
7: Kalisz, Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: To będzie ostatnia reklama. Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
12: I po reklamie.

0: Ładowanie baterii po poneniedziałku rozpoczęte. Måneskin w Radiu SK to są hity na czasie. A jeszcze tak wracając na chwilę do matury, to jest prawdopodobnie najpopularniejszy maturzysta aktualnie w naszym kraju. Oskar Pietuszewski, młody polski piłkarz z FC Porto, przyszła gwiazda polskiej piłki, wielka nadzieja. Jeszcze w sobotę świętował mistrzostwo Portugalii z FC Porto, a dzisiaj przyleciał do Białegostoku na maturę. I teraz po internecie krąży jego zdjęcie z kumplami z klasy, jak tak stoją przed szkołą. I on się bardzo wyróżnia, słuchajcie, bo jako jedyny ze wszystkich chłopaków ma jasne sportowe buty. No w końcu piłkarz, prawda? Ale ja myślę, że też on jako jedyny z klasy się maturą nie stresował, bo nawet jakby nie zdał, to coś mi się wydaje, że jakoś sobie bez tego papierka poradzi.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.

0: Rusel wkręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
1: I zgłoś znajomych na esk.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
6: Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Błaszki zatrudni osobę na stanowisku kierowniczym do działu rozliczeń budów. Wszelkie informacje pod numerem 661 330 270.
9: I po reklamie.

Iban w Radiu SK. Z nami można odpocząć po ciężkim poniedziałku, wyluzować i się tak kołysać lekko. Za 6 minut będzie godzina 19. No to może podsumujmy ten dzień, skoro on już się kończy. Mam pytanie do was. Jaki egzamin dojrzałości dzisiaj zdaliście? I wcale teraz nie pytam o maturę. Ja pytam o egzamin z życia. Każdy z nas codziennie taki egzamin zalicza. No może po majówce wyjątkowo, mimo wszystko udało wam się wstać po pierwszym budziku. Nie dość, że zawieźliście dziecko do przedszkola, to może jeszcze na czas do pracy zdążyliście. Może coś w urzędzie udało wam się załatwić. Ja się wam pochwalę, słuchajcie, że ja się dzisiaj sam osobiście zapisałem na badania medycyny pracy. I nie prosiłem o pomoc mamy ani narzeczonej, tylko sam to zrobiłem. Jestem z siebie niesamowicie dumny. Wy też się chwalcie głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaki egzamin z życia dzisiaj zaliczyliście? Śmiało się chwalcie. A ja za chwilę do was wracam z hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Gdyby nie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
9: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.
13: Ostrów i Kalisz na czasie.
14: Wasze Źródlewsko-Olejnik, kłaniam się nisko i jak zawsze o tej porze zabieram Was do kina. Zaglądamy więc do kina Helios w Kaliszu, które na dzisiejszy wieczór ma jeszcze kilka propozycji. Między innymi o 20.21.15 Diabeł ubiera się u Prady, część druga. A kto ma ochotę na dramę, bardzo proszę, ten amerykański dramat, komedia i romans w jednym o 21.30 kino Helios w Kaliszu. Proponuję, a jeśli macie ochotę na szczegóły i na więcej informacji, to wszystko oczywiście jest na stronie kina.
15: Muzyką się żyje.
16: Wszystkie hity zaczynają się w Esse i dlatego już za chwilę gram Wam gorącą nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Ale to nie koniec muzycznych niespodzianek w dzisiejszej imprezce. Kiss Camp, Podryw Roku, Szafir, Joret de Mar czy Falochrony. Te hity chyba muszą się pojawić 15 maja na PGE Narodowym w Warszawie. To właśnie tego dnia wystąpi tam Mata, a że to koncert pod hasłem The Best of Mata, no to hity tam muszą być. Na koncert zaprasza oczywiście Radio Eska i mamy dla Was bilety, jest ich naprawdę dużo. Szukamy największych fanów Maty na świecie. Zgłaszajcie się na sk.pl, no i słuchajcie Radia SK, bo przez cały ten tydzień zasypujemy Was biletami na Matę. Mata na Narodowym zagra dwa koncerty, drugi dzień później, czyli 16 maja, z zupełnie inną playlistą. 2 miliony ludzi zobaczyły koncert Shakiry. Artystka w weekend wystąpiła na słynnej Copacabanie w Rio de Janeiro.

0: Wielkich gwiazd, występ Shakiry dzięki frekwencji przeszedł do historii jako jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Artystka wykonała piosenki z ostatniej płyty, ale i największe hity jak Waka Waka czy Hips Online na czele. Imprezka. Egzamin dojrzałości to nie tylko matura, takie egzaminy mamy codziennie, prawda Natalia?
1: Ja dzisiaj zdałam egzamin dojrzałości, ponieważ zrobiłam bardzo dobry obiad, w międzyczasie ogarnęłam dziecko i jeszcze zdążyłam posprzątać dom.
0: W imieniu twojego faceta dziękuję. On się musiał nieźle spiąć, żeby w odpowiednim momencie wrócić do domu, jak już wszystko było ogarnięte. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A wieczorem...

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej za.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Armin van Buuren, ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje na antenę Eski i gra swój set w programie Eska Live Remix. A teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No takiego grubego połączenia to jeszcze nie było, słuchajcie. Ikona popu i chyba jedna z najpopularniejszych artystek na świecie obecnie łączą teraz siły. Madonna i Sabrina Carpenter wypuściły wspólny numer, a po raz pierwszy pokazały go światu na festiwalu Coachella, o którym teraz mówi cały świat. A jak takie dwie wielkie gwiazdy łączą siły, to jest, słuchajcie, recepta na hit, który podbije playlisty na całym świecie, a my w Radiu SK takie dobre numery wam gramy. Z nami niczego dobrego nie przegapicie. Bring Your Love już teraz w Esce. Dziewczyny z kulturką teraz wam się przedstawią.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy takie hity, które odczarowują poniedziałek i to są dobre numery, że aż Adi się zapytał, co to za numer.
1: O, co to za nowość, bo fajnie brzmi.
0: A to Oscar Matt Kay i coś czuję, że ten numer będziemy grali częściej, a wy się chwalicie, jakie egzaminy z dojrzałości wam się dzisiaj udało zdać, bo egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Matura to nic. Mamy trudniejsze sprawy do załatwienia czasami. Daniel w tej sprawie.
2: Dzisiaj zdałem egzamin dojrzałości, ponieważ poszedłem do szefa i załatwiłem sobie urlopik na piątek, czyli czekamy kolejny długi weekend.
0: No brawo, ale prawdziwy egzamin dojrzałości to dopiero przed tobą, bo żona już tam myśli, co ci tam wykombinować, co ci źle zlecić na ten przedłużony weekend.
3: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Na plaży w Kuryczna City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

No same problemy z tym ślubem. Taylor Swift w Radiu SK to są hity na czasie. Podobno jest spore zamieszanie z weselem Taylor Swift. Podobno i miejsce się zmienia, i data. Początkowo miał być 13 czerwca tego roku, teraz już się mówi o 3 lipca. Na początku impreza miała się odbyć w Rhode Island, teraz mówi się, że to jednak będzie Nowy Jork. I podobno, słuchajcie, jeszcze przyjaciółka Taylor Swift się na nią obraziła, bo Taylor Swift jej jeszcze nie zaprosiła, więc tamta się na nią wkurzyła. To ja się boję pytać, co będzie, jak przyjdzie czas na ustalanie, kto gdzie siedzi, żeby ustalić tak ciocie jedną z drugą, żeby się nie pogryzły. Ale to jest wbrew pozorom dobra informacja, bo to oznacza, słuchajcie, że nieważne ile kto zarabia, jak kto jest sławny, każdy ma te same problemy przy organizowaniu rodzinnej imprezy.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
5: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Ostrów i Kalisz na czasie.
12: Basia Źródlewsko-Olejnik, a teraz mam dwie propozycje wystawowe, że tak powiem. Pierwsza z nich to akty Tadeusza Kulisiewicza, nieprezentowane dotąd w Kaliszu, pokaże Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. To ponad 160 rysunków i grafik, które będzie można oglądać od 16 maja do 31 sierpnia. Natomiast 23 maja w Lewkowie zostanie otwarta wystawa prac Jerzego Nowosielskiego. I obie te wystawy poleca Radio SK.
13: Muzyką się żyje. BDS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDS-a i Mai Mecan, Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio w eskowej rap 20. To charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował, przypomnę, on całą lawinę dobrych wydarzeń, m.in. słynnego rekordowego live'a i zbiórkę Łatwoganga. Czy dziś ten hit będzie na szczycie? Od Was zależy. Głosujcie na sk.pl i słuchajcie Rap 20 w Radiu SK po 23. Zaprasza Mati Fuczyło. A w Wiedniu zaczęły się pierwsze próby do tegorocznej Eurowizji. Po raz pierwszy na wielkiej scenie stanęła wczoraj nasza reprezentantka Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Na razie nie można publikować zbyt wielu materiałów z prób. Pojawiło się raptem kilka oficjalnych zdjęć, no i taki mały fragment występu, ale wiadomo, że skupi się on na monumentalnym rekwizycie. Eurowizja już w przyszłym tygodniu, a o wszystkim piszemy na bieżąco na sk.pl.
14: Imprezka.
13: Imprezka. A tymczasem punktualnie godzina 20. No to słuchajcie, teraz już można poświętować, że przetrwaliśmy ten poniedziałek.

0: to zrobił?
1: No ja dzisiaj znalazłem pracę, kierowca tira. Jutro na piątą idę do pracy.
0: No to Adam, szerokości życzymy, a wy też się nagrywajcie na Messengerze Radia SK. A ja gram hity na czasie, które zatrzęsą kabiną. Już teraz, dodające energii, ale są

0: ale przyjemnie się tego słucha. Taki rozluźniający, miły dla ucha numer. Dobry na wieczór, można odpoczywać. To jest Radio SK. To są hity na czasie, a to nowość od zespołu LOR. Zbieramy teraz wasze egzaminy dojrzałości, które dzisiaj udało wam się zaliczyć. No i Monika się chwali, że ona jest z siebie bardzo dumna. Ona zdała egzamin z życia, bo ona wlała płyn do spryskiwaczy w samochodzie. Mąż dzisiaj w pracy, kontrolka się w samochodzie zaświeciła, więc Monika co? Otworzyła maskę, wlała płyn i załatwione, prawda? Czy tutaj będzie tak trochę tak jak z maturą, prawda? Dopiero później się okaże, czy egzamin pozytywnie zaliczony, prawda? Jutro podczas podróży do pracy. Czy przypadkiem olej silnikowy nie został rozrzedzony?
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Gdyby nie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
9: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
10: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
11: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
12: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
11: Dlaczego NAM?
12: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
11: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
12: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: I po reklamie.
20: SK.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w imprezce w Radiu SK. No my jesteśmy jak taki dobry kumpel, który zawsze chętnie się z wami na jakąś imprezkę wybierze. Na przykład na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Z nami możecie przeżyć wielkie show tego artysty w stolicy Holandii. Już 16 maja zagra w Amsterdamie i wy tam będziecie. Mamy dla was podwójne zaproszenia. Załatwiamy też przelot i nocleg dla dwóch osób. A żeby takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy wpaść na sk.pl i tam się za darmo zgłosić. My codziennie we Wrzuć na los szukamy największego fana Harry'ego Stylesa na świecie, ale zanim zgarniecie bilety, to musicie pobić wszystkich zawodników w quizie wiedzy na temat Harry'ego Stylesa. I to są bardzo ciekawe pytania, słuchajcie. Ja się na przykład ostatnio dowiedziałem, słuchając Wrzuć na los w SC, że Harry Styles ma szwagra Polaka. Nazywa się Michał Młynowski, który jest partnerem starszej siostry Harry'ego Stylesa. Także słuchajcie Eski, no i zgłaszajcie się na sk.pl po bilety.

tuturuturu, to niebezpiecznie szybko wchodzi do głowy i w niej zostaje. Stary hit w odświeżonej wersji. Hit sprzed 24 lat. Milky i David Guetta na antenie Eski. Mamy też dla was dużo dobrego rapu. Po 23, jak zawsze w poniedziałek, startuje Rap 20. Tydzień temu na szczycie numer, który wstrząsnął polskim internetem, bo od niego tak naprawdę zaczęła się wielka zbiórka dla dzieci chorych na raka u Łatwoganga. Ciągle tutaj jestem od BDS-a i My Mecen. Jeśli chcecie, żeby ten numer został na miejscu pierwszym, no to wpadajcie na sk.pl i tam głosujcie. No i słuchajcie, Rap 20 w Radiu SK po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło.

0: to promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
3: Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: Ostrów i Kalisz na czasie.
18: Basia Źródlewsko-Lejnik, dobry wieczór. Tak sobie przed chwilą przejrzałam strony internetowe instytucji kulturalnych i w Ostrowie i w Kaliszu i rzuciło mi się w oczy bardzo fajne zaproszenie do Centrum Kultury w Ostrowie na 30 maja tego roku, bo właśnie wtedy będzie noc w teatrze i w ramach tej nocy w teatrze w Ostrowie na dużej scenie zostanie pokazany spektakl Na pierwszy rzut oka, w którym wystąpi znakomita polska aktorka Maria Seweryn, a szczegóły na stronie Centrum Kultury w Ostrowie.

0: Jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
1: Nóż agresywny już
0: tak,
1: bardzo.
0: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
1: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
0: Słuchaj, nie przypytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
1: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
0: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
1: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
0: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
1: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
0: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już słyszę, czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
0: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
0: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robię zrobiłam ten album dla siebie, ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu jak słuchacze odbiorą te,

0: ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu i gdzieś tam.
1: A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można po prostu pokazać.
0: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
0: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać.

0: I kończąc szkołę, zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no, ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
0: No niestety
2: tego
0: nie.
2: Tego backgroundu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziecie na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno, śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak
1: no, trochę kalendarza nie starczy.
0: Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
0: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: Właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach, savoir-vivre.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci. Żeby takie im się rodziły. Na jak albumy.
0: Na jedzą.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
3: SK Ostrów Kalisz News.
4: Marta Rajewska, zapraszam na podsumowanie dnia. Na początek język polski, potem matematyka, język obcy i przedmioty dodatkowe. Matura, czas start. W Kaliszu do egzaminu dojrzałości przystępuje ponad

0: 1740 uczniów.
1: Tak, ruszają matury. Od 4 maja zaczynamy cały maraton maturalny. Jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów szkół młodzieżowych, publicznych i niepublicznych, w Kaliszu jest ich prawie 1750 młodych ludzi, którzy będą przystępować do tego egzaminu po raz pierwszy. Oczywiście tradycyjnie obowiązkowe przedmioty, czyli polski, matematyka, język obcy w zakresie podstawowym i bardzo często właśnie jest wybierany język obcy jako rozszerzenie, więc jeśli odpowiedź tutaj na najpopularniejszy przedmiot w rozszerzeniu, to bardzo często jest to właśnie język angielski, ale rozszerzony, ale często też jest wybierana geografia i tutaj już tradycyjnie od kilku lat te przedmioty cieszą się dużym powodzeniem. Oczywiście matura to nie tylko egzaminy pisemne, ale też jeszcze egzaminy ustne właśnie z języka polskiego i z języka obcego również.
0: Mówi nam Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Kalisza. Matury potrwają do 22 maja. Mniej przedszkolaków w Ostrowie, ale miasto nie likwiduje żadnego z przedszkoli, tylko dwa oddziały szkolne. Nie ma też zwolnień kadry, mówi wiceprezydent Ostrowa Sebastian Górski.
2: Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście niż demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem. W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyżu sprzed kilku lat. I to pozwala nam nieco swobodniej dysponować tymi miejscami. Natomiast sytuacja tegoroczna wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie dzieci dostały się do ostrowskich przedszkoli, zostało dosłownie kilkanaście miejsc wolnych, natomiast rok do roku, mierząc to latami następnymi, będzie to około 200 dzieci w systemie mniej, także to już jest dużo, natomiast mamy przed sobą jeszcze pewne możliwości, które pozwolą nam sterować tym ruchem. Może się to wiązać z tym, że nie wszystkie dzieci dostaną się jeszcze czy do przedszkola najbardziej pożądanego przez rodziców, no ale trzeba spojrzeć na tą sytuację globalnie i przede wszystkim zmierzać do tego, że nie ma na razie potrzeby likwidowania żadnego przedszkola w Ostrowie Wielkopolskim. Ten ruch na razie kadrowy także przebiega naturalnie. Oto kilka lat temu prosiliśmy naszych dyrektorów, żeby nie dotrudniać w miejsce emerytów, starać się też patrzeć w przyszłość. To oczywiście nie oznacza, że za kilka lat takich decyzji nie będziemy musieli w Ostrowie podejmować, tak jak próbują je podejmować inne samorządy, ale proces likwidacji nie jest procesem łatwym, nie tylko wobec tych uwarunkowań społecznych i tego, że każdy chce mieć do przedszkola jak najbliżej, ale także ze względów formalnych te procedury są bardzo restrykcyjnie traktowane przez kuratoria oświaty.
3: A jeśli chodzi o żłobek, tutaj też nie ma jakby jakichś zawahań?
2: Oczywiście tak, no bo żłobka te wahania dotyczą w pierwszej kolejności, bo to są najmłodsze dzieci. Żłobek miejski funkcjonuje w trzech lokalizacjach, ale tu także ta sytuacja jest podobna. Jesteśmy w stałym kontakcie z panią dyrektor. Nie ma co ukrywać, że ta rządowa pomoc wprowadzona dla tak zwane babciowe także się do tego przyczyniło, bo część z rodziców nawet w trakcie roku szkolnego dzieci ze żłobka wypisało. Natomiast z kolei tutaj wychodzą nam naprzeciw takie nowe uregulowania organizacyjne opieki żłobkowej, pewna ilość dodatkowych pomieszczeń na specjalistyczne zajęcia, więc z tą sytuacją także sobie jeszcze dość dobrze w Ostrowie radzimy.
0: W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli i kilka niepublicznych. Chcą pomóc osobom, które żyją w ciężkich warunkach w Pakistanie. Fundacja HOPS z Kalisza prowadzi zbiórkę odzieży.
4: Trwa zbiórka, która będzie dedykowana, jest dedykowana i posyłana w najbiedniejszą część Pakistanu. Tam razem z Fundacją Wszystko jest Możliwe współpracujemy i pomagamy osobom, które pracują w bardzo trudnych warunkach, w cegielniach, skrajne ubóstwo. Zostaliśmy poproszeni, żeby wysłać im szczególnie buty, odzież, kurtki, tam też bywa zimno, więc Fundacja HOPS wychodzi naprzeciw i działamy tutaj lokalnie, ale jeśli możemy zrobić coś dalej, to posyłamy nasze gorące serca dla wszystkich, którzy żyją w innej przestrzeni geograficznej i w innej przestrzeni ekonomicznej. Kochani, jeśli możecie w swoich zakładach pracy, w szkołach, z sąsiadami razem wspólnie zebrać, zapakować to do worków i przesłać to do nas, przywieźć bądź zadzwonić do nas, to my chętnie przyjedziemy, odbierzemy i przekażemy to dalej. Jesteśmy w trakcie tej zbiórki.

0: ustaliliśmy termin do 15 maja, więc zapraszamy serdecznie. Fundacja Hobbs, Kalisz, ulica Chopina 23.
1: Mówi nam Roman Żarnecki, szef Fundacji Hobbs. Zbiórka trwa do 15 maja. Pierwsi pacjenci już skorzystali z rehabilitacji dla dorosłych po leczeniu ortopedycznym. 7 miejsc pojawiło się na oddziale dla dzieci, bo dzieci jest coraz mniej.
2: To już działa, ten oddział działa, mamy tam zakontraktowane 7 łóżek w NFZ-cie. To sytuacja wymogła taką zmianę, ponieważ no, dzieci jest coraz mniej i dlatego musieliśmy przekształcić ten oddział. Oddział, który będzie nam robił przede wszystkim dochód, to jest oddział rehabilitacyjny, który w 100% będzie przeznaczony na urazowość, czyli wszyscy pacjenci, którzy są po endoprotezach i tak dalej, to co możemy, będziemy kierować z naszego oddziału. Oczywiście będziemy korzystać też z innych oddziałów ościennych, szczególnie z Pleszewa. Dzieci są oczywiście i mamy dzieci, ale mówię, ograniczona liczba dzieci i skierowań, mało tego, kiepska wycena tych procedur, no wymuszała takie działania. To jest oddział stacjonarny, turnus 2-3 tygodnie. W tej chwili żeśmy ruszyli, także no, staramy się na bieżąco mniej więcej tą listę tworzyć, ale szczególnie chcemy się oprzeć o nasz oddział, gdyż wiemy, że nasza ortopedia jest bardzo popularna, bardzo oblegana, tych endoprotez robimy bardzo dużo, bo około 400 rocznie, no to każdy pacjent po takiej operacji wymaga no, przynajmniej tego 3-tygodniowego, tej 3-tygodniowej rehabilitacji.
1: Mówi dyrektor szpitala w Ostrowie Tomasz Gostomczyk. Turnus trwa 3 tygodnie, obowiązuje skierowanie. I zmieniamy temat. To ważna informacja dla kierowców w Ostrowie. Szykują się utrudnienia. Rusza remont ulicy Wrocławskiej. Od ronda Sybiraków do ronda przy strefie przemysłowej będą spore zmiany.
3: Przebudowa ulicy Wrocławskiej polega na tym, że zlikwidowany zostanie w tej chwili ten nieczynny pas rozdziału. Ta taka no, częściowo malowana, częściowo czerwona kostka. Jezdnia zostanie nieco zwężona, natomiast pojawi się tam nowa jakość w postaci nasadzeń dwóch rzędów drzew. Pomiędzy tymi drzewami będzie ścieżka pieszo-rowerowa. Te drzewa będą oddzielały ulicę Wrocławską od zabudowy wielorodzinnej. No i ten wytworzony ciąg też pozwoli na bezpieczne poruszanie się rowerów, pieszych.
4: Czyli droga trochę się na ten śródpas przeniesie, a drzewa będą bliżej bloków, dobrze rozumiem?
3: Tak, droga pozostanie dwupasową, natomiast ten jeden z tych pasów przeniesie się, można powiedzieć, na ten pas środkowy, a wygospodarowana przestrzeń zostanie rozbrukowana i w to miejsce pojawią się nasadzenia wysokie i niskie. Roboty rozpoczną się już w maju, potrwają prawie rok, natomiast tu główny ciężar to są te roboty związane z pasem zieleni. Starać się będziemy realizować pracę bez znaczącego ograniczenia ruchu. Oczywiście te utrudnienia będą się pojawiać. No i w momencie układania warstwy ścieralnej, wiadomo, zawsze na chwilę zamykamy drogę, ale to tutaj te informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco.
1: Mówi szef drogowców w Ostrowie Marcin Wieruchowski. Koszt zadania to 11 milionów złotych, 6 milionów daje Unia. A teraz coś dla miłośników książek. Przy Bibliotece Głównej się sprawdza. Są kolejne wrzutnie na książki przy bibliotekach w Ostrowie.
5: Nowe wyrzutnie biblioteczne w filii dziecięcej na ulicy Kotoszyńskiej, a także filia numer 6 na Komuny Paryskiej. Jest to odpowiedź właśnie na zapotrzebowanie czytelników, którzy chcą w dni, w których, czy godzinach, w których biblioteka nie funkcjonuje, zwrócić książki, a dla nas jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ te książki szybciej wrócą do obrotu i inni będą mogli skorzystać z tych wypożyczeń. W tej chwili mamy wyrzutnie przy Bibliotece Głównej na ulicy Wolności, natomiast ona spełnia swoje wymagania i oczekiwania czytelników, także tak samo zrobimy to w dziecięcej i w filii numer 6 na Komuny Paryskiej.
1: Mówi dyrektor biblioteki Jarosław Balcer. Po oddaniu książki do wrzutni pozycja zdejmowana jest z konta czytelnika. Motywem miała być niechęć do ofiary, a zbrodnia była zaplanowana. Tak wynika z ustaleń prokuratury. 21-latek z Ukrainy, podejrzany o zabicie 35-letniego rodaka. Do zbrodni doszło 1 maja w Jarocinie.
6: W ramach nadzorowanego przez prokuratora rejonowego w Jarocinie śledztwa funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Jarocinie zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy, który podejrzany jest o dokonanie w dniu 1 maja tego roku zabójstwa 35-letniego rodaka. Jak wynika tutaj ze wstępnych ustaleń, w dniu 1 maja tego roku około godziny 23 w okolicach amfiteatru 21-latek spotkał się z rozjeżdżającym ze sklepu pokrzywdzonym, gdzie w trakcie wszczętej awantury zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem, co skutkowało powstaniem obrażeń ciała, które doprowadziły do

0: zgonu 35-latka. Po dokonaniu zbrodni mężczyzna usiłował zatrzeć ślady, wyrzucając do kosza na śmieci zepchnioną odzież, a także myjąc nóż. Następnie udał się do swojego miejsca zamieszkania, gdzie, jak wskazał, zjadł posiłek i poszedł spać. W wyniku czynności policyjnych został on w tego czasie od zdarzenia zatrzymany. Właśnie wdrożone czynności wykrywcze, w tym szczegółowe oględziny przeprowadzone przez prokuratora na miejscu zdarzenia z udziałem techników, sądowo-lekarska sekcja, przesłuchania świadków, a także analiza komunikacji telefonicznej pozwoliły na zabezpieczenie materiału dowodowego wskazującego, iż mężczyzna wcześniej zaplanował zabójstwo. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż motywem jego działania mogła być niechęć do spotykania się pokutowego z jego matką. Po przedstawieniu zarzutów i jak również zdrowego materiału, mężczyzna przyznał się do stawionego zarzutu, składając wyjaśnienia, które podlegać będą weryfikacji na dalszym etapie postępowania. Odmówił jedynie wskazania powodów tego czynu, którego się miał dopuścić.
1: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas przesłuchania 21-latek przyznał się do winy. Dobra informacja dla pacjentów onkologicznych szpitala w Krotoszynie. Oddział, na którym mają podawaną chemioterapię, nie zostanie zamknięty ani zawieszony, mimo że wciąż przynosi straty. Szpital chce, by NFZ zmienił kontrakt z całodobowego na oddział ambulatoryjny, tak by pacjenci mieli pomoc w dni robocze od 7 do 15. Na dziś działa jeszcze na starych zasadach. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie liczy straty po majówce. Zniszczone zostały ławki i stoły, które kilka dni wcześniej były malowane i odświeżone. Jak informuje Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, za zniszczenia odpowiada grupa młodzieży szkolnej, która przebywała na terenie pod opieką nauczycielek. I zmieniamy temat. Jest ich bardzo dużo, gryzą i są niebezpieczne. Sezon na kleszcze, bo o nich mowa, właśnie się rozkręca. Lekarze już notują pierwsze pogryzienia. Kleszcze przenoszą niebezpieczne dla ludzi choroby, takie jak borelioza. Dlatego po każdym spacerze warto dokładnie sprawdzić, czy nie mamy na sobie takiego lokatora. Nie będzie konsultacji społecznych w sprawie nocnej prohibicji w centrum Kalisza. Z taką propozycją wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, ale podczas ostatniej sesji większość radnych nie zgodziła się na przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców. 2 lata temu samorząd przeprowadził konsultacje, ale tylko z radami osiedli. Czas na sport. Industria Kielce lepsza w pierwszym półfinałowym meczu. Pokonała wczoraj szczypiornistów Rebut KPR Ostrowia 34-26, ale mecz był zacięty, a ostrowianie łatwo skóry nie oddali. Drugi mecz w Kielcach już w piątek. Kciuki za KPR trzyma Radio SK. Tymczasem piękne zwycięstwo kaliskich szczypiornistów. Netland MKS Kalisz pokonał w pierwszym półfinale fazy play-off MMMTS Kwidzyn 35-28. To oznacza, że piłkarze ręczni z Kalisza powalczą teraz o 5. miejsce w tabeli. A teraz czas na żużel. 39-51 przegrali niedzielny mecz żużlowcy Munfin Magnus Ostrów z Polonią Bydgoszcz. To trzecia porażka z rzędu. Świetnie spisał się Frederik Jakobsen, autor 16 punktów. Kolejny mecz Ostrowian już 17 maja, tym razem w Rzeszowie. Sitodruk Omega Ostrów, mistrzem Europy drużyn klubowych w speedrowerze. Ostrowianie wygrali trwające 3 dni zawody, które odbyły się w Lesznie. I na koniec jeszcze dobra informacja dla mieszkańców Ostrowa. Kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie na osiedlu w Ostrowie za prawie 300 tysięcy złotych. To jeden ze zwycięskich projektów w ramach 11. edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zdobyło 4705 głosów. Wykonawca już jest, a inwestycja ma być gotowa do końca wakacji. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym podsumowaniu dnia. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, co słychać w Kaliszu, Ostrowie i w regionie, to koniecznie zajrzyjcie też na naszą stronę w internecie sk.pl. Do usłyszenia.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. To najstarszy festiwal teatralny w Polsce. Kaliskie spotkania teatralne Festiwalu Sztuki Aktorskiej odbędą się po raz 66. To będzie niezwykłe święto.

0: Do teatru. To 19 spektakli z całej Polski i ponad setka aktorów i aktorek.
1: Opiera się na dwóch takich słupach, one się czasami ze sobą mieszają. To z jednej strony to jest kwestia właśnie takich namiętności politycznych, a z drugiej strony tych relacji między nami, z rodzinnych, nierodzinnych, opartych na miłości, nienawiści, ambicjach, zazdrości, zdradzie albo ufności. Właściwie każdy z tych spektakli jest albo w jednym, albo w drugim, albo w obu miejscach. Na inaugurację pokażemy spektakl ze Starego Teatru w Krakowie, Sceny z życia małżeńskiego, według Ingmara Bergmana, w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. To jest też taka, no ja wiem, wielokrotny obraz, nie chcę powiedzieć wibisekcja, ale z różnych perspektyw obraz życia. Myślę, że każdy, kto tam już troszkę tego życia kawałek przeżył, odnajdzie się w tym, bo to zawsze, myślę, różne rozterki, które w życiu z nas spotykają, do każdego jakoś dotyczą. To jest także spektakl, nie wiem, o relacjach międzyludzkich. Jest to, wiem, że jest tak Bergman, no tekst już przed jakiegoś czasu, to też niebywale współcześnie brzmi, bo to, jak się w nas rodzą namiętności, jak one znikają, jak pękają, jak powstają następne, jak jedne wypierają drugie, jak co się z nami dzieje w tym czasie. Generalnie to jest tak, jakby spektakl po prostu o miłości. Więc fantastyczne przedstawienie też z fantastycznymi rolami, tam między innymi Anna Radwan, Ewa Kaj, Magda Grąziowska, Juliusz Krząstowski, Szymon Czacki. Kawał wielkiego spektaklu. Następny dzień, 10 maja, to jest dzień, w którym mamy aż 3 przedstawienia. Jesteśmy częściowo w gościnnych progach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. I zaczynamy tam o godzinie 16 spektakl Aleksander, inspirowany książką Elisabeth Aschbrink. Czuły punkt, teatr naziści i zbrodnia. To jest taki na poły ofowy spektakl, chociaż zrobiony przez zawodowych twórców, zawodowych aktorów. Tam jedną z ról gra nagradzana także w Kaliszu chyba 2 lata temu Karolina Adamczyk z Teatru Powszechnego. Spektakl jest przygotowany przez Stowarzyszenie Wątki Sztuki imienia Stanisława i Jerzego Łapińskich we współpracy z Teatrem Powszechnym. Tam ono jest na co dzień pokazywane. Teatrem Powszechnym w Warszawie. Spektakl wyreżyserował Rafał Sabara, który zresztą gra tam jedną z ról. I to jest rzecz opowiadająca o zdarzeniu, które miało naprawdę miejsce. Jak w Szwecji słynny wielki szwedzki dramaturg Lars Norén zaangażował się między innymi w taki proces resocjalizacji więźniów i zaczął z więźniami pracować nad sztuką. I potem ci więźniowie jeździli tam po Szwecji, pokazywali te spektakle i trochę rzecz się zaczęła wymykać spod kontroli. I tyle powiem. Drugi spektakl tego dnia, on także się odbędzie w Centrum Kultury i Sztuki o 18:00, tylko w sali widowiskowej. To jest przedstawienie znowuż jakby o relacjach rodzinnych. Bardziej jak mamy do czynienia z rodziną. Akcja się dzieje w dniu urodzin jednego z bohaterów, 25 urodzin jednego z bohaterów, który jest kaleką, ale jest pokazana taka rodzina, którą jakby całość, jakby wszyscy tam byli po trosze kalekami. To jest jakby taka kalekość emocjonalna. Z jednej strony przedstawienie jest w swój sposób pogodne, bo z takim wielkim ciepłem się pochyla nad nami, nad istotą ludzką, natomiast no też wyrasta z dosyć smutnych konstatacji, jak często, że tak powiem, w naszym życiu gdzieś to tak się składa, że te klocki puzzle do siebie tam jakoś nie pasują. Spektakl nosi tytuł Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej. Autorem jest Iwor Martynicz, reżyserem Iwona Kępa. I jest to spektakl z Teatru Ateneum w Warszawie. W głównych rolach Agata Kulesza, Paweł Gasztol-Wierzbicki, Przemysław Bluszcz, Paulina Gałązka, Maria Cionelis, Janusz Łagodziński, Magdalena Szejbal, Adam Cywka, Karolina Harkiewicz. To mamy, jakby tak powiem, wspaniały skład i to jest piękne, mądre, poruszające przedstawienie. I trzeci spektakl tego dnia, bo to jest niedziela, to jest taki dzień, że mamy aż 3 spektakle. To jest spektakl przygotowany przez pobliski teatr Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Śmierć dziewczyna Ariela Dorfmana w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. Przedstawienie jest inspirowane historią po upadku Pinocheta w Chile i no, opowiada o karze, winie, o poszukiwaniu winnych, o tym jak się ich ściga, albo czasami jak się ich ściga, żeby ich nie doścignąć i kto jest winny, kto jest niewinny, jak tą winę udowodnić. To jest tam, myślę, to ta sztuka, ona jest, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś z lat 80., ale wciąż jest jakby niebywale aktualna i niestety no, będzie dotyczyć różnych części świata. Poniedziałek 11 maja, tu mamy taki niezwykły przypadek, że mamy 2 spektakle przygotowane przez tego samego reżysera. Zaczynamy u nas na scenie kameralnej. Spektakl przygotowany przez Teatr Warszawy, Matka i dziecko, to jest tekst Jona Fossego, jednego z też najwybitniejszych skandynawskich twórców, z niedawnego noblisty. To jest opowieść rodzinna, to jest opowieść o

matce, która poszła za karierą kosztem dziecka. To jest spotkanie już z dorosłym synem, którego ona próbuje odzyskać, ogarnąć, zrozumieć po latach. Też jakby dość dramatyczna opowieść, ale też są to takie wybory, przed którymi często stoimy. I no przede wszystkim jest samo to przedstawienie też polega na fantastycznej grze dwójki aktorów. Tego syna granego przez Macieja Czerplańskiego i matki, którą gra Kamila Bahar. I to jest też taki wielki popis aktorski, taka czysta opowieść o relacjach. A drugi spektakl, zapraszamy, proszę Państwa, do takiej nowej sali. To się nowa sala będzie nazywała Teatrodrom Łódzka. I dawniej to było nazywane hala ośrodka sportu, rehabilitacji i rekreacji w Kaliszu, ale tu mam nadzieję, że Państwa zaskoczymy i to będzie Teatrodrom Łódzka, ponieważ próbujemy tę salę troszkę inaczej oswoić i mam nadzieję, że to będzie też jakby niespodzianka dla widzów. Będziemy tam pokazywać dwa spektakle. Pierwszy właśnie 11 maja. Teraz już powiem, bo reżyserem i matki dziecko i teraz tego drugiego spektaklu jest Adam Sajnuk. A spektakl przyjeżdża do nas z Teatru Szóste Piętro z Warszawy. To jest sztuka Hanocha Lewina, Handlarze Gumek. Hanoch Lewin już od chyba bodaj 20 lat, ponad 20 lat żyjący wybitny izraelski autor. To jest człowiek opowiadający z niebywałą czułością, chociaż czasami w taki dość groteskowy sposób, nawet się niekiedy, nie wiem, ocierający o takie

ostatni dla nich gwizdek. Tacy są bohaterowie tej sztuki. Trzyosobowe przedstawienie z piosenkami śpiewanymi na żywo, z orkiestrą zgraną na żywo, a w rolach głównych Katarzyna Dąbrowska, Grzegorz Małecki i Borys Szyc. Czwarty dzień festiwalu. Zaczynamy u nas na scenie kameralnej 12 maja. Gościmy teatr imienia Jaracza z Olsztyna. To jest dwuosobowe, nieduże przedstawienie pod tytułem Mireczek. Ono jest oparte na książce reportażu Aleksandry Zbroi pod tytułem Mireczek pa, to opowieść o moim ojcu. Więc tu znowuż mamy jakby sytuację rodzinną. I to jest opowieść o uzależnieniu. Ten tytułowy Mireczek jest alkoholikiem. Przedstawienie jest bardzo mocno aktorskie. Grają tam Agata Zielińska i Grzegorz Gromek. Drugie przedstawienie tego dnia, ono będzie u nas na dużej scenie. I to jest teraz thriller polityczny. Bardzo, bardzo mocny. Oczywiście wątek miłosny i rodzinny też tam jest, bo jak mówią, się tutaj mieszają. To jest opowieść, która jest umieszczona w nieodległej przyszłości w Polsce, ale w takiej, no właśnie cała Unia Europejska jest też taka, to jest takie tło, ale w takiej Polsce, jakbym tak chciał powiedzieć, najkrótsze skojarzenie, to jest taki kraj, który mógłby trochę przypominać, nie wiem, kraj z opowieści podręcznej Margaret Atwood. To jest taka, jakby właśnie taka dystopijna opowieść o przyszłości, o takim państwie właściwie szalenie policyjnym, i osią tego jest też jakby polowanie na imigrantów i pozbywanie się ich jakby kompletnie. Spektakl nosi tytuł Pigmalion, ponieważ tytułowa bohaterka przypadkowo znajduje się w takim postępowym domu i ludzie chcą jej pomóc, ale żeby jej pomóc, ona musi zacząć dobrze mówić po polsku, czyli mamy taki sam model jak u Bernarda Shawa, nauczenia obcej osoby poprawnego mówienia, po to, żeby ją uchronić. Spektakl jest z Teatru Polskiego w Poznaniu. Sztukę napisali do spółki Andrzej Błażewicz i Mikita Iulińczyk, inspirując się oczywiście sztuką Bernarda Shawa. Wyreżyserował to Mikita Iulińczyk. Kolejny dzień to jest... Gościmy dwa przedstawienia. Najpierw u nas na dużej scenie, też dwuosobowy spektakl, opowiadający, bardzo taka ironiczna opowieść, też jakby szalenie współczesna, dwóch bohaterkach, które trafiają do szpitala, znajdują się w tym samym pokoju, w separatce, bo chcą mieć separatkę. Lądują na jednym łóżku, żadna nie chce z nich ustąpić, natomiast mają bardzo skrajne poglądy i są szalenie zacietrzewione. Więc mamy sytuację, że jedna z pań nie chce wstać z łóżka, żeby druga tego nie zajęła. Spektakl nosi tytuł Separatka. Został przygotowany przez Fundację Joanny Szczepkowskiej oraz Teatr Polski w Warszawie. Wyreżyserowała to, napisała to Joanna Szczepkowska i grają w tym Joanna Szczepkowska i Dorota Landowska. I drugi spektakl tego dnia. Znowu zapraszamy na Teatrodrom Łódzka i tym razem będziemy gościć nowy teatr z Warszawy. Spektakl Kaufman, Podwójne wiązanie. To też współczesna sztuka, napisana przez Janusza Margańskiego i Monikę Muskałę. W reżyserii Katarzyny Kalwat, z najciekawszych reżyserek, no już chyba średniego pokolenia. Kiedyś gościliśmy jej Reykjavik z Teatru Chorzycy w Toruniu. To jest spektakl z udziałem Małgorzaty Hajewskiej, Krzysztofik Marii Maj, Maji Ostaszewskiej i Jacka Poniedziałka. Bohaterką tego jest francuska filozofka Sara Kaufman, profesorka Sorbony. I to jest opowieść też taka biograficzna, z jednej strony też jakby opowiadająca o tym, jak w czasach powojennych, czyli tam lata 50., 60., jak kobieta, filozofka, która była tam, nie wiem, bliską współpracowniczką Jacques'a Derrida i Gillesa Deleuze'a, jak musi się przebijać przez tą karierę uniwersytecką, mając jakby właściwie bardzo, nie wiem, tą samą jakość, nazwijmy to myślową. Ale jest to także opowieść szalenie rodzinna, także o dziewczynie, o kobiecie, która stała uratowana z Holokaustu i też jak, która miała jakby tą matkę przybraną, która ją tam przechowywała, i matkę prawdziwą, jak te relacje się między nimi układały, więc też jest to taka bardzo wnikliwa historia, bardzo osobista i kawał wielkiego teatru. 14 maja wracamy na scenę studio w Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl z Teatru Śląskiego. Znowuż współczesny tekst napisany przez Bartosza Cwalińskiego, którego niektórzy mogą kojarzyć. Grał u nas Bertrama we Wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale jest także dramaturgiem. Przez Bartosza Cwalińskiego i Stanisława Kludzińskiego i w reżyserii Stanisława Kludzińskiego. To jest spektakl, został przygotowany w Teatrze Śląskim i to jest, nie wiem, czy powiedziałem tytuł, to już powiem, miło cię było zobaczyć. Spektakl o spotkaniu dwójki ludzi, 40-paroletnich, którzy tam powiedzmy jakieś 25 lat się nie widzieli, a była dosyć silna relacja między nimi i teraz się spotykają i tam się między nimi różne rzeczy wyczyniają. I drugi

0: Spektakl tego dnia, tym razem na scenę kameralną zaglądamy i gościmy Teatr Narodowy z Warszawy. On nosi tytuł Zaćmienie w dwóch aktach. Autorem tego jest Pablo Remon. To jest taki tragikomiczny portret z artystów. Takie przedstawienie też jakby bardzo opowiadające, nie wiem, o teatrze, o filmie, o twórczości, z dużą ironią i z dużym humorem przyglądające się temu jakby naszym dążeniom, ambicjom, ale one myślę dotyczą jakby każdego zawodu. W piątek już mamy takie podejście z bliżej końca, więc postanowiliśmy zaaplikować publiczności 3 spektakle. Najpierw zaczynamy znowuż na sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki przedstawieniem, też współczesnie rzecz napisana, napisał to Wojciech Ogrodziński, wyreżyserowała Marta Miłoszewska. Spektakl nosi tytuł Król Komedii, przygotowany został przez Teatr Komedia w Warszawie. Jest to monodram Dawida Dziarkowskiego, też znakomitego młodego aktora. Jest to opowieść o Adolfie Dybszy. Drugi spektakl tego dnia, to będzie na dużej scenie. Tym razem gościmy Teatr Ludowy z Krakowa. Jedna z ostatnich premier. Uroczystość Tomasa Wittenberga w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. I na koniec tego dnia, i to będzie wyjątkowo tak zupełnie na koniec, późno, wracamy na scenę studio Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl, który jest króciutkie przedstawienie, ale zaprezentujemy je o 21:30. I to jest też taki monodram muzyczny, z muzyką na żywo, jest dwóch muzyków, przygotowany przez Ewę Szumską, Teatr Polski w Poznaniu. Znowuż piosenki moje mamy, czyli W domu bez zmian. Na zakończenie dwa spektakle. Jeden z nich pokażemy dwa razy, ale zacznę od tego, który będzie w środku, między innymi. To jest spektakl z Teatru Nowego w Poznaniu. Ellen Babich, znowu współczesna sztuka, Mariusza von Weinburga, wybitnego niemieckiego autora średniego pokolenia, który też chyba od dawna nie napisał tak dobrej sztuki. Trzyosobowa sztuka. To jest po trosze też, jakby to powiedzieć, relacja osobista, relacja rodzinna, bardzo czytelna, myślę, znaczy taka, że z jednej strony właściwie ona jest jak z pierwszych stron gazet, chociaż to wcale nie jest gazeta, myślę, że ten spektakl, ta sztuka się długo nie zestarzeje, takie znakomicie. Są dwie dziewczyny, które żyją, dwie kobiety, które żyją w szczęśliwym związku, jedna z nich jest nauczycielką w szkole i przychodzi do nich dyrektor tej szkoły i tu się zaczyna. Przedstawienie, które zagramy na koniec z festiwalu, z Ellen Babich pokażemy na scenie kameralnej, a na dużej scenie o 16:00, potem o 20:00 już jakby na zakończenie festiwalu sztuki aktorskiej. Mamy taki rodzynek. To jest tekst Chandraya Maraya, węgierskiego noblisty, adaptowany przez Christophera Hamptona. Nosi to tytuł Żar, Teatr Polonia z Warszawy i na scenie zobaczymy, i chyba tylko tyle tutaj powiem, jest Maja Komorowska, Daniel Olbrychski, Jan Englert.
1: Mówi Bartosz Zaczukiewicz, dyrektor Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. A szczegóły na sk.pl.
2: SK Ostrów Tkanin. Wkrótce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20.
2: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Już po majówce, ale cały czas pełni energii. Wierzę w to na pewno. Rap 20 zaczyna się właśnie teraz. Ja to Matif uczyło, a to już 290. notowanie Rap 20 w historii. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je wybieracie, jak zresztą zawsze zakładam, patrząc na to, jak ciepło było dziś, jak ciepło było w trakcie majówki, że wybraliście same letniaki. Ale czy tak będzie, tego dowiemy się za chwilę. Startujemy w każdym razie już teraz. Matif uczyło, to ja, a miejsce 20 to Mata i Polozi i Pangea.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
2: 20. That might be toxic, don't...

0: Wszyscy pyta się Michał, dokąd tak pędzisz? Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla niej.
1: Rap 20 w Radiu SK 19.

0: i KUKOM. Ich nowość pod tytułem Ty Masz to tym razem miejsce 18 rap 20 i to pierwsza nowość w tym tygodniu. Wcześniej też Quebo na Fide, Zalia i Faust, Nie Ucieknę to było miejsce 19 i spadek z 16. Zanim przejdziemy do miejsca 17, to powiem wam jeszcze o dwóch kawałkach, które tym razem nie znajdą się w notowaniu, a tydzień temu jeszcze tutaj były. Kazar i Kronkel Dom, ich kawałek Kierunek Paryż w zeszłym tygodniu był na 9, tym razem nie ma go w ogóle. Za to inny kawałek od Gipsa, Podaj mi dłoń, tydzień temu był na miejscu 20, tym razem nie znalazł się w notowaniu. SK.pl, tam możecie głosować i tam możecie przywrócić ten numer do głosowania i do grania.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 17.

0: bounce.
1: Wajcior 2115, Palar i ich Bounce. To tym razem miejsce 16, rap 20 i spadek z 11. Co ciekawe, do tej pory nie słyszeliśmy jeszcze żadnego kawałka, który

0: zanotował skok. Mogę wam już teraz powiedzieć, że kolejne trzy są właśnie takimi, które urosły, jeżeli chodzi o ich miejsca, a więc zacznijmy. Miejsce 15 to Żabson i Wiz Khalifa i ich klasyk.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Nobody loves you, ale wszyscy kochają ten kawałek. Oki, miejsce 13 i właśnie numer, którego tytuł wymieniłem przed chwilą, to miejsce 13 i skok z 15. Zaraz kolejna nowość, ale zanim zapowiemy, co tym razem tą nowością jest, to już teraz mogę wam powiedzieć, że jest inny kawałek, na który można głosować, a są nawet trzy nowości, które pojawiły się na SK.pl. To m.in. Echo, a więc nowość od Maty. Maty, który już bardzo niedługo zagra swoje dwa koncerty na Stadionie Narodowym. My rozdajemy w Radiu SK bilety właśnie na koncert 15 maja, a więc The Best of Mata. Kawałek Echo już czeka do głosowania. Ciekawe, czy zagra go na Stadionie Narodowym, choć zakładam, że może być różnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że 15 maja zagra on największe swoje hity. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, to słuchajcie Eski koniecznie, bo codziennie będzie na to okazja. Chivas to nieodpowiedzialne, to też nowa propozycja do Rap 20, a kolejna to wszystko od Dziarmy. Dziarmy, która ogłosiła ostatnio, że jest w ciąży. Wielkie gratulacje i trzymamy kciuki za piękny rozwój całej tej pięknej historii. A my tymczasem grajmy. Miejsce 12 to nowość Whitechor 2115, Kizo i Palar Rio na żywo. Na ten kawałek trzeba było czekać kilka lat, a kiedy już się pojawił, to przy okazji wspiera fundację Cancer Fighters, więc to piękna historia. Gramy!
1: Rap 20. 20. Głosuj na SK.pl 12.

0: Eska Ostrówka.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20.

To Mati Fuczyło, wracamy do odliczania 20 najlepszych rapowych numerów, które jak zawsze ułożyliście wy i jak widać w trakcie majówki postanowiliście zmienić sporo, jeśli chodzi o kawałki, które tutaj gramy. Będzie sporo zmian pod względem miejsc, ale będzie też sporo nowości. Jedziemy dalej, były już dwie nowości dziś, było sporo zaskoczenia, my lecimy z kolejnymi. Guardian Angel, Ultra Max, Ja

ułożyliście wy i jak widać w trakcie majówki postanowiliście zmienić sporo, jeśli chodzi o kawałki, które tutaj gramy. Będzie sporo zmian pod względem miejsc, ale będzie też sporo nowości. Jedziemy dalej, były już dwie nowości dziś, było sporo zaskoczenia, my lecimy z kolejnymi. Guardian Angel Ultra Max,

dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak z

Jak miło, że po premierze ten kawałek cały czas leci w górę. Frascati, Taco Hemingway, Liwka i Zepizep to miejsce ósme, rap 20. Wcześniej z kolei Dziewczyny, Jangle Osia i Zuziula i ich kawałek Chcę Tak, to spory spadek z 4 na 9. Teraz jednak przechodzimy do rapera, który nie za wiele mówi o sobie, jeżeli chodzi o wywiady i tak dalej. Bardzo chętnie bym go tutaj zaprosił, swoją drogą, jeżeli to słyszysz, to zapraszam. Samir, Nie Mogę Spać, to tym razem miejsce

0: I nic się nie zmienia, cały czas odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów, to jest Rap 20. Wybieracie je wy, sk.pl, tam głosujecie za nami Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje, to spadek z trzeciego na szóste miejsce. Pamiętajcie, że możecie sprawić, aby ten numer jeszcze wylądował na pierwszym, drugim czy trzecim, na którym tylko chcecie. Przechodzimy dalej, 2115 już przed chwilą padło, ale musi paść jeszcze raz, bo Wajcior 2115 i jego California Love to bez zmian miejsce piąte.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.

0: Samsone i jego znana to kawałek, który tym razem wylądował na czwartym miejscu Rap 20, a przed tygodniem był w niej na miejscu 10. Przypomnę szybko, że cały czas czekają na Was nowe propozycje na SK.pl, to m.in. Echo od Maty, jest też to Nieodpowiedzialne od Chivasa i Wszystko od Dziarmy. Głosujcie, jeżeli chcecie, aby te nowości za tydzień się tutaj pojawiły, a my przechodzimy do najwyższych miejsc, do podium. Tego pana już dziś słyszeliśmy, wspominałem też o nim w kontekście numerów, które wypadły z notowania. Ale ten numer ma się bardzo dobrze. Win i Lips to trójka.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.

Numer WIN zazwyczaj jest dość długi i wieloznakowy, a tutaj wystarczy jedna cyfra. Trójka, bo Gibbs i jego WIN to właśnie miejsce trzecie w Rap 20 i spadek z miejsca drugiego, ale cały czas bardzo wysoko, cały czas podium. A na drugim tym razem zastąpili go

jest dość długi i wieloznakowy, a tutaj wystarczy jedna cyfra. Trójka, bo Gibbs i jego win to właśnie miejsce trzecie w Rap 20 i spadek z miejsca drugiego, ale cały czas bardzo wysoko, cały czas podium. A na drugim tym razem zastąpili go

0: Niech mi ktoś powie, że polski rap nie jest ekscytujący. Ja jestem mega podekscytowany za każdym razem, kiedy opowiadam o najważniejszych miejscach, najważniejszych kawałkach polskiego rapu, a właśnie takie tutaj gramy. SK.pl. Przypominam, że to wy układacie nam playlistę i to razem z wami ja dowiaduję się, który kawałek jest na którym miejscu. Za nami Nie da się zasnąć, Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a więc duża ekipa związana z SBM Label, choć nie tylko. A teraz przechodzimy do miejsca pierwszego i myślę, że część z was wcale nie będzie zaskoczona, bo to BDOS 2115 i Maja Mecam. Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka. Tydzień po tygodniu to cały czas pierwsze miejsce. Rap 20. Dzięki za dziś, gratulacje i do usłyszenia następnym razem.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.